0: Nazywam się Grzegorz Braun. Jestem niezależnym reżyserem. Nie należę do żadnej partii. Nie wierzę w demokrację, bo za jej fasadą rządzą mafie, służby i loże. Jestem monarchistą, bo cenię wolność i szanuję tradycje. Socjalizm to dla mnie kradzież. Aborcja to zbrodnia. Normalna rodzina to podstawa. Nie dla promocji sodomii. Podatki proste i niskie. Kara śmierci dla morderców i zdrajców stanu. Polacy gospodarzami we własnym kraju. Nie dla żydowskich roszczeń. Dość finansowania partii z budżetu. Prawo do posiadania broni należy się każdemu wolnemu Polakowi. Emigranci, tu jest wasz dom. Jako prezydent nigdy nie zrezygnuję z suwerenności. Nie wyprzedam polskiej ziemi. Nie wyślę Polaków na wojnę ukraińską. Będę zabiegał o wolność gospodarczą, o broń jądrową dla polskiej armii i o intronizację Chrystusa Króla. Doprowadzę do zmiany konstytucji, ordynacji wyborczej i podatkowej i do wznowienia ekshumacji w Jedwabnem. Upomnę się o pamięć pomordowanych i godność żywych. Dość eksperymentów na narodzie. Na 1050. rocznicę Chrztu Polski wybierz normalność i neutralność. Przejdź na moją stronę www.grzegorzbraun2015.pl. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem.
1: Jesteśmy na lotnisku Charleroi. Spotkaliśmy Grzegorza Brauna. Chcę mu zadać jedno krótkie pytanie. Czy Yoda z Gwiezdnych Wojen był Żydem?
2: Jak rozumiem, to jest pytanie o prawdziwy sens Gwiezdnych Wojen. Co naprawdę jest grane? Kto jest kim za tą propagandową fasadą, którą jest narracja Lucasa? Otóż trzeba zauważyć, że Gwiezdne Wojny to produkt propagandy republikańskiej. Propagandy republikańskiej, demokratycznej. Antymonarchiczny produkt propagandowy. Szydło wychodzi z worka w drugiej serii Gwiezdnych Wojen, drugiej wedle chronologii produkcji, nie zaś wedle chronologii opowieści. W tej drugiej serii, zrobionej w latach 90., dowiadujemy się o szeregu istotnych faktów, okoliczności, które pomagają nam zrozumieć, jaki jest rzeczywiście rozkład sił i podział ról w Gwiezdnych Wojnach. Otóż przede wszystkim zwrócę uwagę na to, że to dopiero tam dowiadujemy się, jaka jest pierwotna przyczyna tej wielkiej wojny galaktycznej. Przepraszam bardzo. Do wojny doszło, ponieważ galaktyczny, intergalaktyczny senat podniósł podatki, co nie uszczęśliwiło gildii handlowej, która zainicjowała w sekrecie produkcję klonów, dronów, robotów, które miały posłużyć do przejęcia władzy w galaktyce. No, to już jest ważne odkrycie. Przyczyną wojny są etatystyczne praktyki, fiskalizm w polityce demokratycznego organu władzy zwierzchniej. Jakże typowe. Nie ma takiego łajdactwa, nie ma takiej podłości, do której nie posunie się demokratyczna władza w potrzebie pieniędzy. A więc Senat nakłada podatki, wybucha bunt, wojna. w tej wojnie jestem oczywiście po stronie gildii handlowej, która zaprotestowała przeciwko nieuczciwemu, skrajnemu fiskalizmowi Senatu Galaktycznego. Dalej. Zauważmy, że bohaterka, którą jeszcze na początku nazywa się księżniczką, w drugiej części w chronologii opowiadania jest już tytułowana panią senator. Kto jest obok niej w tym galaktycznym senacie, kto tam zasiada? No, między innymi ten największy idiota z pierwszego filmu w chronologii opowiadania, ten z długimi uszami, wiecie państwo, Jar Jar Binks, tak? Otóż tutaj przemawia podświadomość, wychodzi na jaw prawda, chociaż, jak powiadam, jest to dzieło propagandy demokratycznej, republikańskiej, no to właśnie z obfitości serca usta mówią. Taka jest rzeczywistość demokracji, że senatorami, posłami zostają najwięksi idioci, tacy, którzy gwarantują swoim mocodawcom, że niczego nie będą rozumieli i zrobią wszystko, czego się od nich oczekuje. Kto zaś jest mocodawcą, kto pociąga sznurki, kto ma realną władzę w galaktyce? Okazuje się, że za fasadą demokracji, za tym całym senatem, jest jakieś kółko, któremu przewodzi nieduży jegomość i to tam podejmuje się realne decyzje. Tu się robi politykę, senat tylko obraduje, a decydują rycerze Jedi, czyli bezpieka, czyli intergalaktyczna bezpieka, ubecy. Z tym całym małym jodą na czele. Nawet w tym wąskim kręgu panuje zamordyzm i jedynowładztwo, bo przecież Joda, owszem, może i zasięga rady, ale tak naprawdę podejmuje decyzje osobiście. To, że mamy do czynienia z ubekami, do których misji dorobiona jest cała taka romantyczna legenda, prawda? Rycerze Jedi, prawda? Bezpieka. To, że to jest takie intergalaktyczne KGB, to również potwierdzają rozliczne przykłady z praktyki. Pamiętacie państwo tę scenę, całą sekwencję, w której młody Obi-Wan z młodym Skywalkerem wkraczają do jakiegoś lokalu i tam Obi-Wan tak mimochodem przeprowadza pranie mózgu jednego z klientów. Poleca mu iść do domu i przemyśleć całe swoje życie. Pranie mózgu, zakulisowe decyzje i pociąganie za sznurki za fasadą demokracji. Taki jest świat przedstawiony w Gwiezdnych Wojnach. Taka jest republika przedstawiona w Gwiezdnych Wojnach. No i teraz wobec tego, skoro rycerze Jedi to bezpieka, to kim jest Skywalker Senior? Kim jest późniejszy Lord Vader? To oczywiście buntownik, to oczywiście jedyna szlachetna jednostka, taki pułkownik Kukliński w Gwiezdnych Wojnach, jedyny człowiek, który przeciwko temu systemowi się buntuje, jedyny człowiek, który przechodzi na stronę normalnych ludzi i wypowiada wojnę bezpiece. No i skoro tak, to musi być najbardziej obsmarowany przez swoich adwersarzy. Generałowie Jaruzelski i Kiszczak najbardziej nienawidzili pułkownika Kuklińskiego za to, że wyłamał się, złamał zmowę milczenia i nie trzymał wspólnego frontu zdrajców jako oficer Ludowego Wojska Polskiego. I próbowali do dziś, ci, którzy jeszcze żyją, próbują pułkownika Kuklińskiego oczernić. I podobnie w Gwiezdnych Wojnach. Przez autora, narratora, nazwijmy to filologicznie, podmiot wypowiadający Gwiezdnych Wojen, przemawia głosem propagandy republikańskiej. Zdaje mi się, że to dzieło propagandowe, w istocie bardzo dużo nam mówi o tym, jakie są realne układy w świecie demokracji. Wracając do pierwszej serii, pierwszej w chronologii produkcji. Jaki model realizuje zatem historia Skywalkera Juniora, młodego Luke'a? No to jest historia Pawlika Morozowa. Pamiętacie Państwo tę legendę propagandy sowieckiej? Młodziutki chłopiec, który zostaje bohaterem Związku Sowieckiego, ponieważ doniósł na własnego ojca, kołchoźnika, że nie oddał władzy całego zboża, jakie zostało zebrane z pola. Luke Skywalker to taki Pawlik Morozow, który po przepraniu mu mózgu przez bezpiekę podnosi rękę na własnego ojca. Takie to są wzorce, tacy bohaterowie. A jeszcze zwróćmy uwagę na to, kim otacza się władza, ta zakulisowa władza, władza bezpieczniaków, z czyjej pomocy korzysta. No to są lumpenproletariusze, to są przestępcy, kryminaliści, przemytnicy, Han Solo. To typowe dla każdej rewolucji bolszewickiej i dla każdej władzy rewolucyjno-demokratycznej. Musi ona odwoływać się do ludzi marginesu społecznego po to, żeby rozprawić się z nami, ludźmi uczciwymi i normalnymi. Taki jest mój wykład podświadomości Gwiezdnych Wojen. Taki jest ukryty ich sens i taki jest podtekst całej tej historii.
1: Reasumując krótko, czy Yoda mógł być Żydem?
2: To pan powiedział. Muszę to przemyśleć i jeszcze raz obejrzeć wszystkich 6 filmów i wówczas udzielę odpowiedzi na to pytanie.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Z tego miejsca, bez trybu, pan prezes, premier, naczelnik Kaczyński wygłosił zdanie, które nie miało charakteru ocennego. On stwierdzał fakt. Donald Tusk agentem niemieckim. Z tego miejsca padały już podobne zdania. I powinni byli siedzieć albo Milczanowski, albo Lex. Albo Morawiecki.
4: Panie pośle,
3: albo,
4: proszę o konkluzję.
3: Albo pan redaktor Szymowski. Mówmy o sprawach państwa.
4: Panie pośle, przekroczył pan czas dwukrotnie. Naprawdę nie mogę więcej tego tolerować. Serdecznie panu posłowi dziękuję.
3: Pytam, kto będzie siedział? Kto będzie siedział?
4: Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł.
3: Gdzie jest dobrowolny ZUS? Tyle o nim było mowy w kampanii wyborczej. Gdzie on się podział? Gdzie? No właśnie, pytajcie towarzysze pisowcy, którzy, no więcej was gąb do gadania. Proszę sprowadzić pana przełożonego tutaj. To jest drwina, szyderstwo.
5: Jest transmisja w internecie i można to sobie obejrzeć.
3: Są tutaj
5: przetrzymywane. Niech pan nie krzyczy tak, panie pośle.
3: Proszę wzywać pańskiego przełożonego.
5: Weźmy, proszę, ale mówię, migiem, pan jest...
6: Co migiem, znaczy migiem?
3: Migiem, to znaczy migiem. To w polszczyźnie znaczy
5: migiem,
3: szybko.
5: Migiem to znaczy
3: niezwłocznie.
5: Tak?
3: To znaczy niezwłocznie.
5: Niech pan nie krzyczy.
3: To znaczy niezwłocznie.
5: Tak.
3: No. Pańskie nazwisko?
5: Wszystko panu podam. Górnicki Wojciech, a pańskie?
3: Pan Wojciech Górnicki.
5: A pańskie?
3: Grzegorz Braun, poseł na Sejm. Komendant wzywa straży. Pana do tego, żebyś pan migiem sprowadził przełożonego.
5: Niech pan tak do mnie nie mówi.
2: Bardzo
5: pana,
2: proszę.
5: Panie pośle.
2: Absolutnie, proszę poczekać.
7: Musimy poczekać.
2: Bardzo proszę.
5: W żadnym razie.
3: Panie, które są wnioskodawcami, mają z ulicy wysłuchiwać tego wyroku przez internet? Czyście zwariowali?
8: Tak, to naprawdę jest taka hardkorowa komuna, wiecie. To jest, trzeba to docenić, że mamy w tym Sejmie ludzi, którzy po wszystkich straszliwych, zaprawdę, doświadczeniach XIX i XX stulecia dalej idą w zaparte i myśl towarzyszy Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina nie jest im obca.
9: No więc, kochani, proszę, jeżeli nie działają...
3: To z całą pewnością nie licowało z powagą sądu.
9: to nie licowało z powagą sądu.
3: Panie pośle Braun, sala sejmowa to nie jest jadłodajnia. Powinien pan przynajmniej to wiedzieć, a nie wnosi pan pożywienie i konsumuje na sali sejmowej.
6: Szanowny panie marszałku, szanowni...
3: To naprawdę parę pokoleń Polska się podniesie, znormalnieje, no ale niestety wy, komuniści z lewej, macie wsparcie ze strony, pan poseł się obraził, więc powiem, totalniaków, tak, z prawej, totalniaków z prawej. Wszyscy zgodnie ten system konserwujecie i chcecie tylko dokręcać śrubki, a ta piramida się wali. Noszę szkła na nosie i nie będę... Z całą pewnością pilotem odrzutowca naddźwiękowego. Pani poseł Mucha ma natomiast taki deficyt intelektualny, jakim jest ograniczona zdolność do słuchania.
7: Panie pośle, nie. Panie pośle, dziękuję panu bardzo. To nie jest miejsce do obrażania parlamentarzystów.
3: Ministerko? Ministrzyco? Nie, ministro. Ministro.
10: Przywódca bezpośredniego.
3: Wzywam asystę policyjnej. Pan łamie prawo, grożąc posłowi i osobom przybranym przez posła do czynności poselskich. Pan łamie prawo. Pan Bartczak, te proszę rozwinąć, jak pan mówi. Przydział pański. Przydział pański.
10: Komenda rejonowa Policji Warszawy.
3: Jest pan już przestępcą. W tej chwili bardzo już pan narusza mandat poselski, utrudniając i zmierzając do udaremnienia prowadzonej przeze mnie interwencji poselskiej. Nie słuchajcie tego przestępcy. Panowie Świrski, Czabański, jesteście panowie goebbelsowskimi, urbanowskimi siepaczami medialnymi od zaprowadzania jedynie słusznej linii partii w mediach reżimowych, zwanych dla zmylenia przeciwnika, czyli narodu polskiego, publicznymi. Taki jest fakt.
11: Szczęść Boże, dodzwoniłem się do dyżurnego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie przy Rakowieckiej. Kłaniam się. Grzegorz Braun, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ze mną panowie posłowie Włodzimierz Skalik i Roman Fritz. Posłowie z ramienia Konfederacji Korony Polskiej. Chcielibyśmy zasygnalizować problem. Problem, który może być dwojaki. Albo osłona kontrwywiadowcza posłów na Sejm szwankuje, albo też obca dezinformacja szerzy się w mediach. Jedno i drugie wymagałoby na pewno bacznej kontroli, analizy i działań ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwracam uwagę na publikację w dzisiejszym wydaniu Szmatławca Gazeta Wyborcza.
3: Gdzie jest ministra do spraw równości i nierówności? Przecież tutaj jest straszna nierówność. Faceci, ciężka orka, do ilu tam? 25 lat, tak? A dziewczyny mają łatwiej. Gdzie jest ministra do spraw równości, chciałbym się poskarżyć i gdzie ona jest umocowana w tym procesie legislacyjnym. Przecież to w ogóle nie powinno było trafić tutaj, pani marszałek, przed tę Wysoką Izbę taki projekt strasznie nierównościowy. Strasznie nierównościowy. Coś z tym zróbcie. Koniecznie.
8: Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy za bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadają ludzie, którzy mają słabą głowę, bo pić trzeba umieć, szanowni państwo, ale pomijając pewne osobnicze predyspozycje, czy raczej brak predyspozycji, problemem jest również to, że najwyraźniej mają w swoim otoczeniu ludzi niezdolnych do tego, żeby w porę przytrzymać za rękaw, posadzić na ławeczce i namówić ministra, żeby odetchnął, odpoczął i odłożył przemówienia na inny dzień. Chodzi o to, że to władzy tu reprezentowanej przez pisowską kreaturę, która jest doskonałą figurą, postacią, doskonałym rzeczywiście heroldem tego pseudopostępu,
3: W tym projekcie, szanowni państwo, chodzi o to, że to władzy ma być łatwiej sięgnąć obywatela, Polaka, rodaka, po to, żeby go zgnębić.
12: Panie
3: w tym
12: pośle,
3: projekcie, który jest...
12: Przepraszam, panie
3: tak,
12: pośle,
3: panie marszałku, słucham z uwagą.
12: Do kogo pan się zwrócił, nazywając go kreaturą?
3: Kreatura, postać wykreowana, fikcyjna, panie marszałku, poniekąd fikcyjna. Postać, która nie miałaby bytu politycznego, a z całą pewnością nie na tej scenie, gdyby jej ktoś nie wykreował. W tym rządzie nie byłoby dziwne, tam gdzie minister obrony szykuje plecak ucieczkowy, a minister spraw wewnętrznych doznaje pogłosu. W tym rządzie kwestie bezpieczeństwa nie stoją wysoko. Ja wnioskuję, panie marszałku, najzupełniej formalnie, żebyśmy nie procedowali dalej, zanim się nie wyjaśni, kto jest kim. Kto jest niemieckim, kto ruskim, a kto marsjańskim agentem.
4: Panie pośle,
3: inaczej,
4: zgłosił...
3: panie marszałku, jedno zdanie jeszcze, że ale inaczej podjęta przez pana misja wdeptywania w ziemię Włodzimierza Putina może się nie powieść. No nie może być tak, że taktownie przemilczymy tutaj tak nietaktownie zgłoszoną kandydaturę Elżbiety Witek na marszałka tego Sejmu. Ponieważ to jest kandydatura sztandarowa, która uosabia standard pogardy, lekceważenia, prawa zarządów Zjednoczonej Łże Prawicy. I wysunięcie tej kandydatury jest manifestacją braku woli, koncyliacji, dialogu, zmian, prawdziwie dobrej zmiany na polskiej scenie politycznej. Wysunięcie tej kandydatury w praktyce przestępczej, tak bliskiej przecież obozowi Zjednoczonej Łże Prawicy, to się nazywa iść w zaparte. Zjednoczona Prawica idzie w zaparte, wysuwając Elżbietę Witek do urzędu marszałka drugiej osoby w państwie. Przypomnijmy, że Elżbieta Witek zaznaczyła się w historii polskiego parlamentaryzmu, lekceważąc następstwo poselskie. Pan poseł Kawęcki nigdy nie został zaprzysiężony, nigdy nie miał okazji złożyć ślubowania, chociaż jego mandat został opróżniony po przedwczesnym zgonie poprzednika. Było to jeszcze w końcu ósmej kadencji, ale to był prognostyk lekceważenia dla tego, co będzie się tutaj działo. No a później...

anarchistą, bo cenię wolność i szanuję tradycję. Socjalizm to dla mnie kradzież. Aborcja to zbrodnia. Normalna rodzina to podstawa. Nie dla promocji sodomii. Podatki proste i niskie. Kara śmierci dla morderców i zdrajców stanu. Polacy gospodarzami we własnym kraju. Nie dla żydowskich roszczeń. Dość finansowania partii z budżetu. Prawo do posiadania broni należy się każdemu wolnemu Polakowi. Emigranci, tu jest wasz dom. Jako prezydent nigdy nie zrezygnuję z suwerenności. Nie wyprzedam polskiej ziemi. Nie wyślę Polaków na wojnę ukraińską. Będę zabiegał o wolność gospodarczą, o broń jądrową dla polskiej armii i o intronizację Chrystusa Króla. Doprowadzę do zmiany konstytucji, ordynacji wyborczej i podatkowej i do wznowienia ekshumacji w Jedwabnem. Upomnę się o pamięć pomordowanych i godność żywych. Dość eksperymentów na narodzie. Na 1050. rocznicę Chrztu Polski wybierz normalność i neutralność. Przejdź na moją stronę www.grzegorzbraun2015.pl. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem.

0: LTTstore.pl – źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane. Zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
4: Czas na reklamy.
5: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
6: Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód.

0: samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,7 tysięcy euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
1: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
2: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7000 zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
3: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
4: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości, ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad 1 000 000 mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora, 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie, odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
5: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
4: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
6: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat, bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
5: Orlen wraz z państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
6: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
7: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
8: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek. To jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
9: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą. I co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusu plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona. Nie zwlekaj, sprawdź teraz.
10: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się. Oferta jest ograniczona czasowo.
11: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona. Nie zwlekaj, sprawdź teraz.
12: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować Ice Fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
13: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona. Nie zwlekaj, sprawdź teraz.
14: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru, bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem Ice Fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem – dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i – bach! Wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
15: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
16: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Ice Fishing ab. Ich sehe momentan so viele, die dort ihren Money Grind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich habe es auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch, das Angebot ist echt limitiert.
17: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj Ice Fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz, trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
18: Znalazłam nową super grę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację, włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste. Zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru. Słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus. Czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bo mamy to, udało nam się i teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście. Zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu sobie to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank PKO i zobaczcie, SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
19: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
20: 50 zł za rejestrację. 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 50 zł.
21: 30 zł za rejestrację. 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
22: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto, bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne w Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
23: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko, czego chcesz, znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
24: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz kod.
25: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają ci na start bonus powitalny 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz, nie przegap okazji.
26: Grasz w moją nową grę?
27: Nie.
26: Cholera, grasz w moją nową grę?
28: Tak, oczywiście.
26: Udowodnij to, tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
28: Szkoła zaraz się zacznie.
26: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
28: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
0: Ile zarobiłeś na mojej aplikacji?
1: Grałem w ruletkę w twojej aplikacji. Zrobić na nim około 10 tysięcy.
0: A co z toba snów?
2: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
3: Spójrz tylko na moją grę. To moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
0: Ile zainwestowałeś?
3: 50 euro.
0: Daję ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoją ulubioną grę. Jako nowy rok prezentuję Okoto 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
4: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
5: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
6: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla Ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
7: Wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 zł. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 zł w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
27: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem. Masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę. Obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
19: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę, dawaj, jest, ura, 11500, wypłacamy. Powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem. Naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno. Najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
29: Ile zarabiasz miesięcznie?
30: 50 tysięcy złotych.
29: Naprawdę, jak to możliwe?
30: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz. Szybki start. Szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
31: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką. i bardzo mnie wsparł.
3: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
8: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
3: A jakbyś je pomnożył?
8: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
3: Jak w ogóle grasz?
8: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak. Kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
3: Od czego zaczynasz?
8: Od małych stawek 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
3: A potem?
8: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
3: I jak idą wygrane?
8: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
3: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
8: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
9: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
10: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
11: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
12: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
13: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
14: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje. Grasz.
9: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje. Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
15: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
16: Небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
17: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно. Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
18: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
20: Wasz account получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
32: Если вы как-то упустили этот момент, проебались? Я еще раз повторю. WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
33: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
34: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
35: Koniec reklam.

0: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
1: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Czas na reklamy.
3: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
4: Czy chcesz zarobić 4,700 euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
5: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
6: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7 tysięcy zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
7: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
8: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości, ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad 1 000 000 mieszkańców z całego kraju.

0: Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora. 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie, odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
1: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
0: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
2: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat. Bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
1: Orlen wraz z Państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
2: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
3: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
4: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek. To jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy Ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
5: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą. I co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusu plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
6: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się, oferta jest ograniczona czasowo.
7: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
8: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować ice fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
9: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut, więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona. Nie zwlekaj, sprawdź teraz.
10: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru, bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem ice fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem: dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i bach. Wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
11: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
12: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Ice Fishing ab. Ich sehe momentan so viele, die dort ihren Money Grind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich hab's auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch, das Angebot ist echt limitiert.
13: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj Ice Fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz? Trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
14: Znalazłam nową super grę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację. Włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste. Zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru. Słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus. Czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bo mamy to, udało nam się i teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście. Zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu sobie to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank PKO i zobaczcie, SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
15: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
16: 50 zł za rejestrację. 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 50 zł.
17: 30 zł za rejestrację. 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
18: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto, bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne w Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
19: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko, czego chcesz, znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
20: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz kod.
21: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają ci na start bonus powitalny 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz, nie przegap okazji.
22: Grasz w moją nową grę?
23: Nie.
22: Cholera, grasz w moją nową grę?
23: Tak, oczywiście.
22: Udowodnij to, tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
23: Szkoła zaraz się zacznie.
22: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
23: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
24: Ile zarobi Les na mojej aplikacji?
25: Gradem w ruletkę w twojej aplikacji. Zrobić na nim około 10 tysięcy.
24: A co z toba snup?
26: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
27: Spójrz tylko na moją grę. To moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
24: Ile zainwestowałeś?
27: 50 euro.
24: Daję ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoja ulubiona grę. Jako nowy rok prezentuję Okoto 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
28: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
29: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
30: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
31: Wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 zł. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 zł w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
32: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem, masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę, obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
15: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę. Dawaj, jest, ura, 11 500. Wypłacamy, powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem, naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno, najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
0: Ile zarabiasz miesięcznie?
1: 50 tysięcy złotych.
0: Naprawdę, jak to możliwe?
1: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz. Szybki start. Szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
2: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką i bardzo mnie wsparł.
3: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
4: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
3: A jak byś je pomnożył?
4: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
3: Jak w ogóle grasz?
4: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak, kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
3: Od czego zaczynasz?
4: Od małych stawek, 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
3: A potem?
4: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
3: I jak idą wygrane?
4: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
3: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
4: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
5: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
6: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
7: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
8: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
9: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
10: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
11: Grasz.
12: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
33: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
34: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
35: Небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
36: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно.
11: Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
13: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
14: Wasz akaunt получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
16: Если вы как-то упустили этот момент, проебались, я еще раз повторю, WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
17: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
18: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
19: Koniec reklam.
20: Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam was serdecznie z tej strony Gracjan Ostrocki, a dzisiaj w Gotuj z Gracjanem będę przyrządzać, robić, będę piec kaczkę. Tutaj mam kaczkę. Super fajną, elegancką, piękną kaczkę. Tak oto wygląda kaczka. Kaczka będzie pieczona z pomarańczami. Tutaj oczywiście muszę ją obsypać solą. Obsypię elegancko kaczkę solą. Majerankiem posypię i obłożę ze wszystkich stron pomarańczami. Kaczka, kaczka, będzie dzisiaj pieczona kaczka. Kaczka, super fajna kaczka. Tutaj też mam smalec z gęsi, także posmaruję też tą kaczkę smalcem z gęsi. I jeszcze właśnie tutaj mam już przygotowane pomarańcze. Piękne, fajne pomarańcze. Pokroję je w talarki, nie potrzeba skórki obierać. Będzie kaczka pieczona z pomarańczami razem ze skórką. I po prostu teraz przystępuję już do przyrządzania tej oto kaczki. Kaczka, kaczka, kaczka, będzie kaczka. Będzie kaczka pieczona, super fajna kaczka. Kaczka, kaczka, kaczka, super fajna kaczka. Kaczka, super fajna kaczka. Będzie pieczona, elegancko muszę teraz ją super fajnie tym oto smalcem z gęsi ze wszystkich stron posmarować. I majerankiem i solą posypać. Kaczka, kaczka, kaczka, super fajna. Już zaraz będzie kaczka pieczona. Kaczka, kaczka, super fajna. Kaczka, kaczka, kaczka. Kaczka będzie pieczona. Kaczka będzie pieczona. Tak, ale zanim kaczka będzie pieczona, kaczka z pomarańczami, to jeszcze właśnie trzeba posypać ją solą. Super fajnie ze wszystkich stron. I majerankiem. Majeranek biorę. O, taki fajny majeranek. Trochę w rękach, żeby był elegancko aromat z tego majeranku, żeby się wydostał pięknie, i obsypuję. Z jednej strony, teraz przewracam na drugą stronę, znowu trochę smalcu biorę, otaczam ze wszystkich stron i posypuję majerankiem. O, tak, żeby ta kaczka, i można też ten majeranek razem z tą solą trochę tak po prostu wmasować tą kaczkę. O, w tą skórę tej kaczki wmasować po prostu ten majeranek i tą sól, żeby po prostu pięknie była nasączona. I tak oto kaczkę teraz obsypaną solą i majerankiem teraz po prostu obłożę ze wszystkich stron i w środku też plasterkami pomarańczy. Biorę pomarańcze elegancko, dobrze umyte, bo muszą być dobrze umyte, bo wiadomo, skórka musi być ładnie wypłukana ze wszystkich chemikalii. No i teraz biorę i takie oto plasterki pomarańczy będę wykładać wokół kaczki i do środka kaczki też. Takie oto plasterki pięknej pomarańczy. Obkładam tą kaczkę ze wszystkich stron i w środku też. I kroję następną pomarańcz. I będzie super fajna kaczka z pomarańczami. Kaczka, kaczka, kaczka z pomarańczami. Super fajna kaczka, kaczka, kaczka, kaczka, kaczka. Kaczka, kaczka, kaczka z pomarańczami. Piękne, super fajne pomarańcze. I jeszcze następne kroję. I znowu ze wszystkich stron pomarańczami obsypuję. Kaczka, kaczka, zaraz będzie pieczona. Super fajna kaczka, kaczka, kaczka, kaczka. Kaczka, kaczka, kaczka, super fajna, fajna kaczka. Kaczka, kaczka, super fajna, fajna, fajna kaczka. Już zaraz będzie pieczona w piekarniku kaczka. Teraz muszę zapalić gaz w piekarniku. Biorę tutaj, zapalam gaz. Już jest gaz zapalony. I teraz jeszcze tylko troszeczkę muszę obłożyć tą kaczkę ze wszystkich stron. Tu już znowu naciąłem następne pomarańcze. Elegancko są pocięte. Obkładam ze wszystkich stron tą kaczkę tymi pomarańczami. O, i tu, i tu, i tu. Tak, żeby była kaczka pełna pomarańczy. Tak, i tu, i tu. O. Jest piękna kaczka w pomarańczach. Tutaj trochę tego sosu pomarańczowego jeszcze wyleciało, to też mogę wlać. I tak oto kaczkę obłożoną ze wszystkich stron pomarańczami. Teraz będę wstawiać do piekarnika i będę ją piec elegancko w piekarniku gdzieś około godzinki. Ale oczywiście trzeba kontrolować, patrzeć się, żeby po prostu nie był piekarnik za mocny, żeby się za bardzo nie spalała z boku, a w środku była niedopieczona, także trzeba tak temperaturę gdzieś 100, 150, 180 stopni. No trzeba kontrolować, patrzeć się, żeby po prostu ta kaczka elegancko była wypieczona, nie spalona, w środku dobrze upieczona. Także wkładam do piekarnika kaczkę i będę obserwować i kontrolować, tak żeby była elegancko kaczka upieczona. Kaczkę, kaczkę, kaczkę, zaraz już będzie kaczka piekła się, w piekarniku będzie się piekła. Także wstawiam kaczkę do piekarnika. Elegancko wstawiam. I już kaczka się piecze. I teraz nic nie pozostaje innego do zrobienia, jak tylko po prostu kontrolowanie temperatury w piekarniku, tak żeby nie była za wysoka, ani nie była znowu za niska, żeby ta kaczka się dobrze piekła. Na razie teraz zrobię, mam przerwę, no i później już będę kaczkę wyciągać z piekarnika i degustować. Jak ona będzie smakować? Później się wszystko okaże. No na razie przerwa. Kaczka, kaczka, kaczka, już się piecze kaczka. Kaczka, kaczka, piecze się, w piekarniku piecze się kaczka fajna. Kaczka super fajna. Kaczka, kaczka, kaczka, już się upiekła kaczka. Kaczka, kaczka, kaczka, kaczka w pomarańczach. Kaczka w pomarańczach. Tak. Kaczka w pomarańczach już się upiekła. Siedziała w piekarniku około 2 godzin. Myślałem, że godzinę, ale jednak nie. 2 godziny siedziała na takim oczywiście słabym ogniu, nie mocnym, bo inaczej by się przypaliła, jakby siedziała 2 godziny w mocnym piekarniku. Także na słabym ogniu pomału się elegancko piekła. I teraz będę tą kaczkę wyciągać i zaraz się okaże, jak ona wygląda, i później pójdę na stół i pod choinką będę robił degustację kaczki i się okaże, jak ta kaczka smakuje, czy jest dobra, czy jest zła, czy jaka jest, czy jest dobrze upieczona, czy jest może sucha, czy może nie jest sucha. Zaraz się wszystko okaże, ale wpierw kaczkę muszę wyciągnąć. Biorę rękawice i kaczkę wyciągam. Elegancko kaczkę wyciągam z piekarnika. Kaczka. Pięknie upieczona kaczka. Biorę i kaczkę teraz niosę na stół. I będę robił degustację i zaraz się okaże, jak ta kaczka smakuje. Czy jest dobra, czy jest zła. Pięknie jest upieczona, rumiana. Te pomarańcze pięknie się rumiane absolutnie są. Wszystko pięknie jest upieczone. Także nie jest to kaczka niedopieczona, tylko jest bardzo starannie, elegancko dopieczona i teraz będę robił degustację. Degustacja teraz będzie kaczki. Zaraz się okaże, jak smakuje. Jak smakuje ta kaczka. Zaraz będzie wiadome, jak ona smakuje. Kaczka, kaczka, kaczka, kaczka już upieczona i wędruje kaczka na stół. Tak, tutaj mam piękną, wspaniałą kaczkę, wspaniale upieczoną kaczkę mam i teraz będę degustować, jak ta kaczka smakuje. Zaraz się okaże, jak ona smakuje, czy jest dobra, czy jest zła. Tutaj mam taki elegancki nóż, widelec i zaraz się okaże, jak kaczka smakuje. Tutaj wytnę kawałeczek tej kaczki. O, kaczka w pomarańczach. I teraz będzie zaraz wiadomo, jak ona smakuje. Jeszcze oczywiście no, mogę wziąć też taką pomarańczę. Chociaż głównie kaczkę się powinno jeść, a nie tą pomarańczę, bo ta pomarańcza już jest taka strasznie... Ale mogę skosztować nawet tą pomarańczę. Pieczona pomarańcza. Pierwszy raz w życiu jem, ale teraz najważniejsza kaczka. Soczysta. Wyśmienita. Soczysta. Lekko kwaśna od tych pomarańczy i słodka też od tych pomarańczy. No po prostu pyszna, przepyszna, jeszcze gorąca jest ta foremka, ta brytwanna. Proszę zobaczyć, jak ta kaczka w środku wygląda w przekroju. Pięknie upieczona, smakowita, przepyszna. Kaczka, kaczka, kaczka, już jest upieczona. Przepyszna kaczka, znakomita kaczka, znakomita kaczka. Tak. Także dziękuję wszystkim. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Cześć. Kaczka, kaczka, kaczka. Kaczka, kaczka w pomarańczach, jest przepyszna kaczka, znakomita kaczka, kaczka, kaczka, kaczka znakomita. Pozdrawiam wszystkich i na razie, cześć! Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, gotowania wielkim fanem. Gotowania wielkim fanem. Witam, witam wszystkich. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj będę robił baraninę. Tutaj mam właśnie tutaj elegancką baraninę. O, takie i żeberka i takie różne inne części baranina. O, tutaj też są żeberka. Tak więc, że tutaj do takiej brytwanny właśnie położyłem te wszystkie kawałki. Oczywiście to jest wszystko z kośćmi. Tam są wszędzie w tej baraninie kości. No i co trzeba zrobić? Po prostu położyłem tylko po prostu do tej białej brytwanny. Teraz nic więcej, tylko po prostu troszeczkę oliwy z oliwek, o, żeby się nie przypadkiem nie przywarło i nie paliło od spodu. O, tutaj mam właśnie młynek i pieprz teraz mielę. No i właśnie można różne przyprawy dawać. Ja właśnie pieprzu daję. I oprócz pieprzu, tu już jest pieprz właśnie, tutaj jest sól kłodawska, taka fajna, gruba sól. Tęże troszeczkę tej soli, nie za dużo, ale znowu, żeby nie było za mało. O. Już jest sól posolony. Teraz jeszcze troszeczkę majeranku. Tutaj mam majeranek. O, posypuję majerankiem. I z tej strony, i z tej strony. No i po prostu będę wkładał do piekarnika. No i zobaczymy, jak to będzie się piekło i później jak będzie ta właśnie baranina smakować. No jestem właśnie bardzo ciekaw, jak to właśnie wyjdzie. Tutaj jest właśnie ta baranina już przyprawiona solą, pieprzem, majerankiem. No i właśnie trochę tego tłuszczu. Oczywiście nie musi być, tutaj ja dałem oliwę z oliwek, nie musi być oliwa z oliwek, można tam różny inny jakiś smalec właśnie dać, najprzeróżniejszy smalec, czy to taki, czy to inny smalec, smalec z gęsi bym na przykład mógł być, obojętnie jaki tłuszcz. I teraz brytwa, tutaj kuchenkę już mam rozgrzaną, napaloną. Tutaj właśnie te są właśnie kawałki mięsa w tej brytwannie. Wszystko wkładam po prostu do piekarnika. No i zobaczymy, jak to będzie się piekło, jak długo, no i później zobaczę, jak to będzie smakować. Baranina, baranina, dzisiaj, baranina będzie pieczona. Będzie pieczona w piekarniku baranina. Dzisiaj będzie baranina pieczona. Tak, no nic, po prostu trzeba ją wkładać i wiele nie dyskutować. Już jest włożone. Tak więc, że teraz po prostu tylko będę musiał obserwować, jak się piecze. Czy nie za mocny ogień, jak będzie za mocny, trochę zmniejsze. I tak samo, czy się będzie właśnie, kiedy właśnie będzie upieczone i jak szybko, to się dopiero okaże. No myślę, że tak, no zobacz, może z pół godziny, może trochę dłużej, zobaczymy. Na razie jest baranina włożona właśnie do pieca, do piekarnika i teraz już będzie się piekła. Tak więc, że będę co pewien czas zerkać, kontrolować, co się z nią dzieje. No i jestem właśnie ciekaw, jak będzie smakować. To też się wszystko właśnie okaże. Baranina, baranina już się piecze. Już się piecze w piekarniku. Baranina, baranina, baranina będzie dzisiaj degustowana po upieczeniu w piekarniku. Baranina, baranina już się piecze, baranina. Super fajnie się piecze, baranina. Już właśnie piekła się, już tak minęło gdzieś około pół godziny, więc teraz wyciągnę, ale to jeszcze nie jest zrobione. Teraz wygląda ta baranina tak. O, tak wygląda ze wszystkich stron. Przewracałem też, jeszcze przewracałem ją trochę. O, i to tak wygląda teraz ta baranina. I teraz co zrobię? No, by można było już tak próbować ją teraz jeść. Ale, no, nie wiem, czy... No, może by było nawet dość smaczne, ale ja zrobię co innego. Tutaj mam kapustę kiszoną. Biorę kapustę kiszoną. Odmykam. Piękna kapusta kiszona. Spróbuję, jak ta kapusta kiszona smakuje. Czy jest dobra, czy jest zła, czy jest mdła. Tak, ale to pyszne. Pyszne. Wyjątkowo pyszne. Także biorę. I teraz tutaj tą kapustę po prostu rozkładam wszędzie i na spód. W tym celu muszę trochę tutaj, o tak, dać poprzewracać i na spód kapustę i na górę kapustę. O. Tak ją oczywiście można tą kapustę trochę, bo ona jest taka zbita, to można ją trochę tak o rozsterować, żeby po prostu była, żeby takie było powietrze między nią się znajdowało. Jeszcze tutaj nie ma na spodzie kapusty, więc biorę. O, i daję. Jeszcze tu. I znowu nakładam kapustę. Znowu ją trochę tak roztegowywuję. O. I tutaj, tu. Jest elegancko wszędzie ta kapusta. Fajnie. I teraz już jest na spodzie. I teraz daję kapustę wszędzie na górę jeszcze. O. Tak, żeby ze wszystkich stron przykryć to mięso, żeby ono po prostu przesiąkło też tą właśnie kapustą. I ten sok z kapusty wlewam i wszystko. I teraz po prostu będzie się to znowu pięknie piekło. O. Tak więc, że to już do mycia. Wiaderko do mycia. Wszystko pięknie, ładnie. To ja teraz po prostu biorę. Aha, jeszcze tutaj mam kminek. Kminkiem jeszcze posypuję. O, z góry fajnie kminkiem. Fajnie. I teraz wkładam z powrotem do piekarnika i będzie mi się w piekarniku teraz piekło. Tak oto teraz wygląda właśnie ta baranina jest właśnie ze wszystkich stron przykryta kapustą kiszoną. Biorę i wkładam do piekarnika i się już piecze. Tak więc, że teraz znowu będzie tak, no z pół godziny znowu właśnie czasu pieczenia i znowu będę się patrzeć, jak to wszystko tam wygląda i mam nadzieję, że w końcu będę mógł zdegustować tą baraninę z tą kapustą i posmakuję, jak to właśnie danie smakuje. Baranina, baranina, baranina, z kapustą kiszoną. Balanina, balanina, balanina. Z kapustą kiszoną. Już się pieką w piekarniku. W piekarniku piekam się. Gotuj, gotuj z gacjanem, z gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. No to już teraz będę wyciągać z piekarnika baraninę z kapustą kiszoną. Teraz będę wyciągać. Łącznie piekło się to wszystko około ponad 3 godziny. Dużo dłużej nawet niż 3 godziny. I teraz już tutaj wyłączam piekarnik, otwieram i wyciągam. I tutaj już jest elegancko zrobione. Już jest ta baranina pięknie zrobiona, paruje ładnie, wygląda super fajna. Oczywiście to nie od razu będzie na jeden raz, na wiele razy starczy na wiele obiadów taka ilość baraniny z kapustą. I teraz będę to degustować. Jak smakuje, zaraz się okaże, czy jest dobre, czy jest złe, czy jakie jest. Zaraz się wszystko okaże. Baranina, baranina, już jest gotowa. Baranina z kapustą do degustacji jest gotowa. Baranina, baranina, baranina z kapustą. Super fajna, super pyszna. Baranina z kapustą. Baranina z kapustą. Już jest. Już jest danie gotowe. Teraz będę kosztować, jak smakuje. Tutaj jest eleganckie danie, baranina z kapustą kiszoną. Biorę trochę kapusty, znaczy teraz już ta kapusta, można powiedzieć, że już nie jest kiszona, tylko po prostu jest to kapusta z baraniną. I taki jakiś kawałek nieduży, na przykład tutaj sobie ukroję kawałek, bo dzisiaj to dosłownie degustację tylko przeprowadzam. O, tutaj taki kawałeczek sobie ukroję, jeszcze tutaj trzymam, raz i dwa, jest dobra. Zobacz, jak smakuje. Także tutaj jest taki właśnie taka baranina, a tu jest ta kapusta. Trochę kapusty wpierw skosztuję. Bardzo smaczna. I teraz baranina.

Tak, i to jest pyszne. I to jest pyszne. Doskonałe. I z kapustą właśnie bardzo fajne jest to powiązanie. O, mięso i kapusta razem.

i to jest pyszne. Także bardzo fajne danie. Także pozdrawiam wszystkich i na razie, cześć.

tęże. Bardzo fajne i udane danie. Baranina super fajna, super pyszna. Na razie, cześć!

Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gracjan Ostrocki. Witam w kolejnym odcinku serii Gotuj z Gacjanem. A dzisiaj będzie karambola. Karambola, karambola. Super pyszna, super fajna, super śliczna, znakomita, fantastyczna karambola. Fantastyczna karambola. Tak, karambola wygląda fantastycznie. Używa się ją do dekoracji. Na przykład jakichś deserów, koktajlów, gdzieś na jakieś torta czy na coś położyć. Tnieją się tak w plasterki i wygląda fantastycznie, ale nie tylko służy dla ozdoby. Ma też swoje witaminy i właściwości odżywcze. Pochodzi ogólnie z tropikalnych wysp Oceanii. Na Karaibach występuje, w Indonezji, w Malezji. No i w ogóle ogólnie w różnych takich właśnie ciepłych krajach. No i jeśli chodzi o karambulę, to ma właśnie witaminy. Dużo, bardzo dużo witaminy C. Tak samo ma witaminę A, E, wszystkie witaminy z grupy B. Dużo ma potasu, magnezu, fosforu, wapnia, sodu. Tak więc, że bardzo jest bogata i witaminy, i w minerały. Jest, ma smak taki lekko kwaśny i rośnie na drzewie, takim wysokim drzewie, nawet na 7-10 metrów wysokim takim drzewie rosną właśnie owoce karambola. No i robi się je też i kandyzowane. Można robić kandyzowane karambole. Można je dawać właśnie do, na przykład jako ozdoba do lodów, do deserów i najprzeróżniejszych innych właśnie potraw dekorować. No i jeszcze co jest ważnego, to to, że obniża ciśnienie krwi. Tęże też jest właśnie dobra pod tym względem. Gwieździsty owoc, tak ją nazywają, bo jak się ją przekroi, zaraz ją pokroi i zaraz zademonstruję, jak się ją tak pokroi, to wtedy takie gwiazdeczki wychodzą i dlatego się ją używa do dekoracji właśnie z tego względu. No jest żółta, więc właśnie taka fajna, dekoracyjna. Jeśli chodzi o drzewa, właśnie ta, tak jak powiedziałem, mają wysokość 7-10 metrów. No i zanim powstanie ten owoc karambola, to wpierw są piękne, różowe, wspaniałe, piękne kwiaty, a potem właśnie z tych kwiatów są owoce. Jest właśnie, karambola jest niskokaloryczna, więc jak ktoś się odchudza, to jak najbardziej ją może jeść. I również odmładza, obniża w organizmie zły cholesterol i jest też i przeciwzapalna. Tak więc, że karambola super fajna, super pyszna. Karambola, karambola.

Karambola, la la la la la la la, karambola. Zaraz właśnie się okaże, jak ta karambola smakuje. Czy jest pyszna, czy jest znakomita, czy jest wyśmienita, czy jest bardzo dobra i jaki ma smak. Zaraz się okaże. Biorę nóż i tnę karambolę w takie właśnie plasterki. Takie plasterki i właśnie karambola dlatego jest właśnie dekoracyjna, ponieważ właśnie o jak te plasterki się tak układa, to są piękne i wspaniałe gwiazdki i taką gwiazdkę właśnie można dać dla ozdoby. Gwiazda super piękna, super fajna gwiazdeczka, karambola. I teraz zaraz zobaczę, jak ona smakuje. Czy smakuje dobrze, czy smakuje źle. O, dotnę jeszcze do końca. I jeśli chodzi o karambulę, to w smaku podobno jest lekko kwaśna. No zaraz zobaczę. Biorę jeszcze ostatnie spojrzenie na karambulę i biorę i teraz degustuję. Jak smakuje? Teraz się okaże, jak ta karambula smakuje. Czy jest dobra, czy zła. Raz, dwa, trzy.

Nawet nie jest taka kwaśna. Myślałem, że jest kwaśna jak cytryna. Nie jest taka bardzo kwaśna. Ale też nie jest taka bardzo słodka. Leciutko słodka, leciutko kwaśna. I wspaniała dekoracyjna gwiazdeczka. Super fajna gwiazdeczka dekoracyjna. Soczysta jest, tak. Ma w sobie dużo soku. No i jest smaczna. A oprócz tego, że smaczna, to przede wszystkim chyba jest dekoracyjna właśnie. I z tego względu jest właśnie popularna, że do dekoracji się ją wykorzystuje. Zapach to ma taki nijaki. Ale ma dużo soku. I ten sok jest taki właśnie lekko kwaśny, lekko słodki. Także super fajna karambula. Karambola, karambola. Super pyszna, super fajna karambola. Karambola. Karambola, super pyszna, super fajna karambola. Karambola. Dziękuję. Pozdrawiam, na razie. Cześć. Karambola, karambola, karambola, karambola. Super pyszna, super fajna. Karambola, karambola, karambola. Karambola, karambola. Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Gracjan Ostocki, witam, witam. A dzisiaj będą naleśniki kakaowe. Właśnie, naleśniki kakaowe. Jeszcze nigdy nie jadłem. Zawsze to naleśniki po prostu sieje takie po prostu bez kakała. A teraz będą z kakałem. Sam zobaczę, jak będą smakowały. Jestem bardzo ciekaw, więc przystępuję do robienia ciasta na naleśniki, a potem będę na patelni smażyć naleśniki kakaowe. Naleśniki kakaowe można zrobić na przykład ze serem, albo z marmoladą, z powidłami, z jabłkami, z różnymi dodatkami. Ważne, żeby te naleśniki kakaowe zrobić. Więc wpierw przystępuję już teraz od razu do robienia ciasta. Tutaj mam miskę do mieszania. I tak, będzie potrzebne. Mąka, mleko, woda mineralna gazowana, jajka, no i oczywiście kakao. Tak, więc przystępuję do robienia naleśników kakaowych. Naleśniki, naleśniki kakaowe. Super pyszne, super fajne, bardzo fajne. Naleśniki, naleśniki kakaowe. Naleśniki kakaowe, superowe. Naleśniki kakaowe, super fajne, są genialne. Naleśniki kakaowe, super fajne, są genialne. Tak, bardzo fajne. Dobra, przystępuję do robienia ciasta. Czyli tak, teraz mleko biorę. O, odmykam mleko. No i mleka szklankę. Szklankę mleka. O. Jest szklanka mleka. La la la la la la la la. Super fajne. Naleśniki. Super fajne. Teraz będzie woda mineralna gazowana.
otwieramy wodę mineralną, gazowaną, elegancką. Woda mineralna, gazowana. Wody mineralnej, gazowanej, no tak z pół szklanki. Dobrze. Wlewamy. I teraz jajka. Jedno jajko, siubidu. I drugie jajko, siubidu. Okej. Teraz mąkę. Mąkę. Też szklaneczka mąki. Do szklanki wsypuję mąkę. O. Tak, szklankę mąki daję. I jest. I teraz mieszamy. I zaraz damy kakao. Elegancko mieszamy. Można mikserem zamieszać, wtedy będzie szybciej. Mikserem, jak się miesza. O. O. Dobrze. I teraz. Dobrze, to już mamy, to mamy. Dobra. Możemy to chować. A teraz kakao. Tutaj mamy już na poczęte kakao, także to jeszcze schowam sobie. A tutaj mam na poczęte kakao. No i tego kakao tyle dajemy, żeby po prostu były naleśniki kakaowe. Zaraz zobaczę, czy tyle wystarczy, czy jeszcze może więcej. O, mieszamy elegancko. Oczywiście, tak jak właśnie mówię, jak ktoś chce, może to wszystko wykonywać mikserem. No, jeszcze bym troszeczkę dał. Jeszcze bym troszeczkę tego kakao dał, żeby to były takie naprawdę, och, kakaowe, takie mocno fajne kakaowe naleśniki. Super, pyszne. I mieszamy delikatnie. Oczywiście tak mieszamy delikatnie, żeby za bardzo to kakao się nie rozpylało dookoła. O. Dokładnie ze wszystkich stron i po bokach, i tu, i tam. Już mamy zrobione ciasto na naleśniki kakaowe. Teraz możemy to dodać jeszcze troszeczkę mąki. Możemy jeszcze to dodać troszeczkę mąki. I jeszcze troszeczkę zamieszać. I teraz już będzie perfekto. Perfekt. Dokładnie mieszamy znowu. Jest. O. Elegancko jest. O. Trochę ręka boli, ale można drugą rękę mieszać. O. Jest już. Ciasto na naleśnik jest. Już gotowe. Teraz przystępuję. Jest już. Teraz przystępuję do smażenia naleśników. Tutaj mam patelnię. Włączam olej na patelni. Włączam. Niech się grzeje elegancko. A ja w międzyczasie umyję naczynia. I tutaj w międzyczasie olej na patelni mi się zagrzeje i będę smażyć naleśniki. Naleśniki będę smażyć, kakaowe, super fajne. Naleśniki, naleśniki, naleśniki są genialne.
Kakaowe naleśniki, super fajne, genialne. Tutaj mam oczywiście już powidła przygotowane, serek, tenże jak tylko wysmażę naleśniki, to będę składać je, zwijać z powidłami, ze serem. Jeszcze można z różnymi innymi dodatkami. Tenże, albo tak same naleśniki też można zjeść, bez żadnych dodatków. Tenże przystępuję już zaraz do smażenia naleśników kakaowych. Naleśniki kakaowe już zaraz będą smażone. Naleśniki kakaowe zaraz będą smażone. Naleśniki, naleśniki na patelni smażone. Tak, nalewam tutaj. O, na patelnię ciasto rozprowadzam elegancko po całej powierzchni i niech się elegancko smaży naleśnik. La la la la la la la la. Naleśniki smażą się. La la la la la la la la. Naleśniki smażą się. Smażą, smażą się. Naleśniki smażą się. Siaba daba daba daba. Naleśniki kakaowe. Naleśniki kakaowe. Ciasto na naleśniki, o, jest takie lejące się. I teraz daję na patelnię. Rozprowadzam tak elegancko, o, żeby nie był za gruby ten naleśnik. Trzeba tak elegancko rozprowadzić po całej patelni. I naleśnik się będzie mi elegancko teraz smażyć. Naleśnik kakaowy, naleśnik kakaowy, smaży się na patelni, się smaży, smaży się na patelni. La la la la la la la, smaży się na patelni. Tak, niech się elegancko smaży. Zaraz trzeba będzie przewrócić go na drugą stronę. Naleśnik, naleśnik już się usmażył z jednej strony, a teraz trzeba go przewrócić na drugą stronę. Bierzemy, o, tak elegancko przewracamy i teraz smaży się po drugiej stronie naleśnik. La la la la la la la. Naleśnik smaży się, naleśnik się smaży, super się fajnie smaży. Smaży, smaży, smaży się. Naleśnik się smaży, smaży. Naleśnik się smaży fajnie. Fajnie na patelni się smaży. La, la, la, la, la, la. Naleśnik się smaży. Naleśnik, naleśnik, naleśnik. Super fajnie usmażony. Naleśnik, naleśnik, naleśnik. Super fajnie jest usmażony naleśnik kakaowy. Jak już mi się usmażył naleśnik, biorę go i daję go na talerz. Elegancko, o, na talerz. I już jest naleśnik na talerzu. I oczywiście smażę następnego naleśnika. Tak cały czas po prostu smażymy i smażymy. Naleśniki smażymy. Naleśniki, naleśniki, naleśniki smażymy. Super, super, super fajne. Naleśniki smażymy. Naleśniki, naleśniki już gotowe. Są gotowe, super fajne. Naleśniki, naleśniki są gotowe. Super fajne, gotowe. Tak, eleganckie mam już naleśniki kakaowe usmażone. Teraz można by było zjeść takie, ale przecież można je zjeść na przykład z powidłami. Z powidłami to wystarczy posmarować powidłami i zjeść i już. Ale jak ze serem, to ser trzeba wyrobić. Przystępuję teraz więc do wyrabiania sera. Muszę do tego wziąć miskę, do miski ser i będę wyrabiać ser elegancko, tak żeby był na naleśniki ser elegancki zrobiony.
Można dać, no tak, pół kostki, o. Resztę na później sobie schowam do lodówki. Do tego sera troszeczkę cukru. Te dwie łyżeczki. Jajko. O. Dalej jakiś aromat. Mam tutaj aromat waniliowy. Elegancko. O, olejek waniliowy. Elegancki zapach ma. Świetny. No i trochę można też jeszcze dodać mąki albo budyniu. Można mąki po prostu. I teraz trzeba to wyrobić. Elegancko wyrobić. O. Tak. Elegancko wyrobiony serek jest. I teraz trzeba będzie po prostu nim posmarować naleśniki. Może jeszcze troszeczkę dodam. Jeszcze troszeczkę dodam, bo tutaj może nie starczyć. O, jeszcze tyle dodam. O, dobrze. Nie trzeba sera mielić. Nie trzeba sera jakoś tam specjalnie miksować. Może być taki z grudkami ser, to w niczym, naprawdę w niczym nie przeszkadza. Teraz robię naleśnika, składam. Mianowicie na naleśnika daję sobie ser, smaruję na przykład łopatką. O. I takiego naleśnika możemy zwijać albo go składać. Zależy jak kto woli. Możemy go zwijać w rulon albo składać tak na czworo. Ja tak na czworo złożę. O, tak. I tutaj jeszcze, żeby był. O, to tutaj też jeszcze dosmaruję. O, tak jest. O. I taki naleśnik dajemy na patelnię i go jeszcze, no, na takim już wolniejszym ogniu go podsmażymy. Natomiast teraz możemy następnego naleśnika po prostu zwinąć w rulon, bo w ten sposób też właśnie naleśniki właśnie są podawane i właśnie bardzo dobrze smakują właśnie takie naleśniki zwinięte w rulonik. Bierzemy i elegancko o w rulon zwijamy. I takiego naleśnika w rulon zwiniętego, o, tak zwinięty w rulonik, dajemy na patelnię i smażymy. I jeszcze trochę sera mi zostało, to jeszcze dokończę tego następnego naleśnika i będzie elegancko. Naleśniki teraz będą na patelni smażone. To o to chodzi, żeby po prostu ten ser się ściął, żeby był taki właśnie ser fajny, wysmażony. Tenże naleśniki teraz na patelni się smażą. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
sam. Na patelni mam naleśniki pięknie, elegancko usmażone. Naleśniki kakaowe ze serem. A tutaj mam jednego naleśnika kakaowego samego, więc teraz wezmę powidła śliwkowe. O! I posmaruję go powidłami śliwkowymi. Oczywiście można równie dobrze marmoladą, albo drzemem jakimś, albo naprawdę co kto woli. Ja tutaj o powidłami sobie posmaruję i jednego takiego będę miał naleśnika z powidłami. I zwinę w rulonik o i już jest
naleśnik z powidłami. Naleśniki, naleśniki kakaowe, super fajne są. A będę teraz degustować jednego naleśnika. O, wezmę tutaj do degustacji. O, i mam naleśniki eleganckie. I teraz te naleśniki będą degustowane, jak smakują. Naleśniki już na stole, na stole. Teraz będą degustowane. Teraz się okaże, jak one smakują. Aha, jeszcze. Można do nich, do takiego naleśnika jeszcze na przykład śmietany dodać. Bo tak z góry polać śmietaną. Albo cukrem pudrem posypać. Albo czekoladą na przykład roztopioną polać z góry. Różnie można kombinować. A ja teraz będę degustować, jak smakują. Naleśniki, naleśniki kakaowe zaraz będą degustowane. Naleśniki, naleśniki już gotowe na stole. Są gotowe do degustacji. Zaraz się okaże, jak smakują. Ten jest ze serem, ten jest z powidłami śliwkowymi. Biorę i od czego zacząć? Może wpierw od tego naleśnika z powidłami. Zobaczę, jak smakuje. Bardzo fajny. A ze serem? Zaraz zobaczę, jaki jest ze serem. I bardzo fajna. Bardzo fajne. Można oczywiście posypać cukrem pudrem z góry. Albo śmietanę jeszcze wezmę. Trochę śmietany jeszcze wezmę. Zobaczę, jak smakują ze śmietaną. Naleśniki kakaowe. Super fajne, są genialne, oryginalne. Naleśniki kakaowe. Hej, hej, hej, naleśniki. Super fajne, czekoladowe, kakaowe. Naleśniki super fajne. O, tutaj mam cukier puder. I z góry posypuję cukrem puderem. I teraz jeszcze śmietana do tego. Tutaj daję śmietanę na talerz. I teraz będę degustować, jak to smakuje. Naleśniki kakaowe, super fajne naleśniki, zaraz będą degustowane, smakowane i się okaże, jak smakują. La la la la la la la, na talerzu naleśniki, super fajne naleśniki. Teraz znowu będę próbować, jak smakują. O, ze śmietaną i z cukrem pudrem. Ho, ho, ho. A ze serem? O, ze śmietanką. Wspaniałe. Polecam. Pozdrawiam. Na razie. Cześć. Gotuj, gotuj z Gacjanem, gotowania wielkim fanem. Gotowania wielkim fanem.

Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Witam, witam wszystkich. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj będę robił baraninę. Tutaj mam właśnie tutaj elegancką baraninę. O, takie i żeberka, i takie różne inne części baranina. O, tutaj też są żeberka. Tak więc, że tutaj do takiej brytwanny właśnie położyłem te właśnie te wszystkie kawałki. Oczywiście to jest wszystko z kośćmi. Tam są wszędzie w tej baraninie kości. No i co trzeba zrobić? Po prostu położyłem tylko po prostu do tej białej brytwanny. Teraz nic więcej, tylko po prostu troszeczkę oliwy z oliwek. O, żeby się nie przypadkiem nie przywarło i nie paliło od spodu. O, tutaj mam właśnie młynek i pieprz teraz mielę. No i właśnie można różne przyprawy dawać. Ja właśnie pieprzu daję. I oprócz pieprzu, tu już jest pieprz właśnie, tutaj jest sól kłodawska, taka fajna, gruba sól. Także troszeczkę tej soli, nie za dużo, ale znowu, żeby nie było za mało. O, już jest sól posolony. Teraz jeszcze troszeczkę majeranku. Tutaj mam majeranek. O, posypuję majerankiem. I z tej strony, i z tej strony. No i po prostu będę wkładał do piekarnika. No i zobaczymy, jak to będzie się piekło. I później jak będzie ta właśnie baranina smakować. No jestem właśnie bardzo ciekaw, jak to właśnie wyjdzie. Tutaj jest właśnie ta baranina już przyprawiona solą, pieprzem, majerankiem. No i właśnie trochę tego tłuszczu. Oczywiście nie musi być, tutaj ja dałem oliwę z oliwek, nie musi być oliwa z oliwek, można tam różny inny jakiś smalec właśnie dać, najprzeróżniejszy smalec, czy to taki, czy to inny smalec, smalec z gęsi bym na przykład mógł być, obojętnie jaki tłuszcz. I teraz tutaj kuchenkę już mam rozgrzaną, napaloną. Tutaj właśnie te są właśnie kawałki mięsa w tej brytwannie. Wszystko wkładam po prostu do piekarnika. No i zobaczymy, jak to będzie się piekło, jak długo, no i później zobaczę, jak to będzie smakować. Baranina, baranina, dzisiaj, baranina będzie pieczona. Będzie pieczona w piekarniku baranina. Dzisiaj będzie baranina pieczona. Tak, no nic, po prostu trzeba ją wkładać i wiele nie dyskutować. Już jest włożone. Tak więc, że teraz po prostu tylko będę musiał obserwować, jak się piecze. Czy nie za mocny ogień, jak będzie za mocny, trochę zmniejszę. I tak samo, czy się będzie właśnie, kiedy właśnie będzie upieczone i
jak szybko to się dopiero okaże. No myślę, że tak, no zobacz, może z pół godziny, może trochę dłużej, zobaczymy. Na razie jest baranina włożona właśnie do pieca, do piekarnika i teraz już będzie się piekła. Tak więc, że będę co pewien czas zerkać, kontrolować, co się z nią dzieje. No i jestem właśnie ciekaw, jak będzie smakować. To też się wszystko właśnie okaże. Baranina, baranina już się piecze. Już się piecze, piecze, piecze w piekarniku. Baranina, baranina, baranina będzie dzisiaj degustowana. Po upieczeniu w piekarniku. Baranina, baranina, już się piecze, baranina. Super fajnie się piecze, baranina. Już właśnie piekła się, już tak minęło gdzieś około pół godziny. Więc teraz wezmę, wyciągnę. Ale to jeszcze nie jest zrobione. Teraz wygląda ta baranina tak. O. Tak wygląda. Ze wszystkich stron. Przewracałem też. Jeszcze przewracałem ją trochę. O, i to tak wygląda teraz ta baranina. I teraz co zrobię? No, by można było już tak próbować ją teraz jeść. Ale no, nie wiem, czy no, może by było nawet dość smaczne, ale ja zrobię co innego. Tutaj mam kapustę kiszoną. Biorę kapustę kiszoną. Odmykam. Piękna kapusta kiszona. Spróbuję, jak ta kapusta kiszona smakuje. Czy jest dobra, czy jest zła, czy jest mdła. Tak, ale to pyszne. Pyszne. Wyjątkowo pyszne. Także biorę. I teraz tutaj tą kapustę po prostu rozkładam wszędzie i na spód. W tym celu muszę trochę tutaj, o tak, dać poprzewracać i na spód kapustę i na górę kapustę. O. Tak ją oczywiście można tą kapustę trochę, bo ona jest taka zbita, to można ją trochę tak o roztegować, żeby po prostu była, żeby takie było powietrze między nią się znajdowało. Jeszcze tutaj nie ma na spodzie kapusty, więc biorę. O, i daję. Jeszcze tu. I znowu nakładam kapustę. Znowu ją trochę tak roztegowywuję. O. I tutaj, tutaj, tu, tu, tu. Jest elegancko wszędzie ta kapusta. Fajnie. I teraz już jest na spodzie. I teraz daję kapustę wszędzie na górę jeszcze. O. Tak, żeby ze wszystkich stron przykryć to mięso, żeby ono po prostu przesiąkło też tą właśnie kapustą. I ten sok z kapusty wlewam i wszystko. I teraz po prostu będzie się to znowu pięknie piekło. O.
Tak więc, że to już do mycia. Wiaderko do mycia. Wszystko pięknie, ładnie. To ja teraz po prostu biorę. Aha, jeszcze tutaj mam kminek. Kminek. Kminkiem jeszcze posypuję. O, z góry. Fajnie kminkiem. Fajnie. I teraz wkładam z powrotem do piekarnika i będzie mi się w piekarniku teraz piekło. Tak oto teraz wygląda właśnie te, ta baranina jest właśnie ze wszystkich stron przykryta kapustą kiszoną. Biorę i układam do piekarnika i się już piecze. Tak więc, że teraz znowu będzie tak, no z pół godziny znowu właśnie czasu pieczenia i znowu będę się patrzeć, jak to wszystko tam wygląda i mam nadzieję, że w końcu będę mógł zdegustować tą baraninę z tą kapustą i posmakuję, jak to właśnie danie smakuje. Baranina, baranina, baranina z kapustą kiszoną. Baranina, baranina, baranina z kapustą kiszoną. Już się pieką w piekarniku pieką się. Gotuj, gotuj z gacjanem, z gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. No to już teraz będę wyciągać z piekarnika baraninę z kapustą kiszoną. Teraz będę wyciągać. Łącznie piekło się to wszystko około ponad 3 godziny. Dużo dłużej nawet niż 3 godziny. I teraz już tutaj wyłączam piekarnik, otwieram i wyciągam. I tutaj już jest elegancko zrobione. Już jest ta baranina pięknie zrobiona. Paruje ładnie. Wygląda super fajna. Oczywiście to nie od razu będzie na jeden raz. Na wiele razy starczy na wiele obiadów taka ilość baraniny z kapustą. I teraz będę to degustować. Jak smakuje? Zaraz się okaże. Czy jest dobre, czy jest złe, czy jakie jest? Zaraz się wszystko okaże. Baranina, baranina już jest gotowa. Baranina z kapustą do degustacji jest gotowa. Baranina, baranina, baranina z kapustą. Super fajna, super pyszna. Baranina z kapustą. Baranina z kapustą. Już jest. Już jest danie gotowe. Teraz będę kosztować, jak smakuje. Tutaj jest eleganckie danie. Baranina z kapustą kiszoną. Biorę trochę kapusty. Znaczy teraz już ta kapusta, można powiedzieć, że już nie jest kiszona, tylko po prostu jest to kapusta z baraniną. I taki jakiś kawałek nieduży, na przykład tutaj sobie
ukroję kawałek, bo dzisiaj to dosłownie degustację tylko przeprowadzam. O, tutaj taki kawałeczek sobie ukroję, jeszcze tutaj trzymę, raz i dwa, jest, dobra, zobacz jak smakuje. Także tutaj jest taki właśnie taka baranina, a tu jest ta kapusta. Trochę kapusty wpierw skosztuję. Bardzo smaczna. I teraz baraninę.

Tak, i to jest pyszne. I to jest pyszne, doskonałe. I z kapustą właśnie bardzo fajne jest to powiązanie. O, mięso i kapusta razem.

i to jest pyszne. Tęże bardzo fajne danie. Tęże pozdrawiam wszystkich i na razie cześć. Baranina, baranina, baranina z kapustą, super pyszna, super fajna, znakomita, wyśmienita, znakomita, wyśmienita. O. Tak. To jest pyszne. To jest bardzo pyszne. Tęże bardzo fajne i udane danie. Baranina super fajna, super pyszna. Na razie, cześć!

po kratce kolejne cyfry w kratkach, a przecinek na krawędzi pomiędzy kratkami. Więc zapisujemy pierwszą i teraz drugą, o w ten sposób, aby od prawej strony kolumny były wypełnione. Tu może być luz, natomiast od prawej cyfra, cyfra, cyfra, cyfra. Znak mnożenia i kreseczka. To jest zapis prawidłowy. Popatrzmy na ten drugi przypadek. Ile tutaj mają cyfr bez zer? Zer nie liczymy. Pierwsza, druga, trzecia. Tu są trzy cyfry, a tu dwie. A więc tą pierwszą liczbę zapiszemy sobie. 14, przecinek na krawędzi 0, 8, a tutaj 3, przecinek na krawędzi 2. Znak mnożenia, kreseczka. No i co teraz? Krok drugi. Mnożenie. Mnożymy tak, jakby tutaj nie było ułamków, czyli mnożymy tylko liczba przez liczbę. Na chwilę zapominamy o tym, że są jakieś zera przed przecinkiem i że w ogóle istnieją tutaj przecinki. Czyli tak mnożymy, jakbyśmy mnożyli 125 razy 7. A tutaj, jakbyśmy mnożyli 1408 razy 32. No to mnóżmy w takim razie. Mnożymy. 7 razy 5, 35. 7 razy 2, 14. Dodać 3, 17. 7 razy 1, to 7. Dodać 1, 8. Drugi krok wykonany. A teraz trzeci krok. To jest w wyniku, który dostaliśmy, musimy ustawić przecinek, gdzie on się znajduje. Jak to robimy? W obu liczbach, które były mnożone, liczymy, ile jest cyfr na prawo od przecinka. Pierwsza, druga, trzecia, tu mamy 3, tutaj pierwsza, czyli mamy tu 1. Razem ich jest 4. Więc teraz od prawej strony odliczamy 4 pozycje. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Tu ma się znaleźć przecinek. A skoro tutaj nic nie było, to musimy w to miejsce dopisać 0. I jeszcze 0 przedprzecinkowe. Czyli taki jest wynik. 0,0875. Tak to się robi. Zróbmy to w drugim przypadku. Pamiętasz, mnożymy, tak jakbyśmy mnożyli 1408 razy 32. No to do roboty. 2 razy 8? 16. 2 razy 0 to 0, dodać 1? 1. 2 razy 4? 8. 2 razy 1? 2. Teraz mnożymy przez 3. Tylko wyniki będziemy już w drugiej kolumnie zapisywali, więc pamiętasz, tu można sobie wpisać kreseczkę. To skreślę, bo już mi niepotrzebne. 3 razy 8? 24. 3 razy 0? 0. Dodać te 2? To jest 2. 3 razy 4? 12. 3 razy 1? 3. Dodać ten 1? To 4. No i teraz dodaję. Zachowuje się jak w zwykłym mnożeniu, jak widzisz na razie. 6 dodać nic to 6, 1 dodać 4 to 5, 8 dodać 2 to jest 10, 1 dodać 2 to jest 5, no i 4 przepisuję. I teraz liczymy ilość miejsc po przecinku. Tutaj ma ilość cyfr po przecinku. Pierwsze, drugie, czyli tu są dwie cyfry, tu jest jedna. Razem 3. Więc odmierzamy sobie od prawej. Raz, dwa, trzy. Tu będzie przecinek. I tutaj go wstawiamy. O, i gotowe. Wynik mnożenia. Poćwiczmy jeszcze na kilku przykładach, żeby to sobie utrwalić. Pierwszy przykład. Ile cyfr? Raz, dwa, trzy, a tu jest jedna, bo pamiętasz, zera nie liczymy. Więc tą liczbę zapiszemy jako pierwszą. No to zapiszmy. 4,92 i teraz tą jako drugą 0,5. Znak mnożenia, kreseczka i mnożymy. 5 razy 2, 10. 5 razy 9, 45. Dodać ten 1 to jest 46. 46. 5 razy 4, 20. Dodać 4, 24. Policzmy, ile tu mamy cyfr na prawo od przecinka. 1, 2, czyli 2, a tu 1. Razem

0: to daje nam ile, jak dodamy? 3. Czyli odmierzamy sobie 3 miejsca po przecinku. Od prawej. Raz, dwa, trzy. Tutaj jest przecinek w wyniku i tu go wstawiamy. Następny przykład. Policzmy cyfry. Tu mamy 2 i tu mamy też 2, bo pamiętaj, zer nie liczymy. Więc mówię szczerze, obojętne, którą z tych liczb wpiszemy pierwszą. No to wpiszę pierwszą z brzegu, czyli 1 i 2 dziesiąte. Piszemy 1 i 2 dziesiąte. Teraz tą drugą. 0,0037. Pamiętasz, te zera, które są na początku, nie biorą udziału w mnożeniu, czyli tak naprawdę jakbyśmy mnożyli 12 razy 37. Takie mnożenie tutaj nas czeka. No to mnożymy. 7 razy 2? 14. 7 razy 1? 7. Dodać 1? 8. Przez 7 wymnożone. Więc to skreślam i teraz mnożę razy 3. 3 razy 2? 6. Tu kreseczka powinna być. 3 razy 1? 3. Dodajemy to teraz do siebie i mamy 4, 8 i 6. 14. 1 i 3? 4. No i teraz liczymy sobie ilość miejsc po przecinku. W pierwszej liczbie 1, a w drugiej 1, 2, 3, 4. To razem daje 5. No to w wyniku ustawiamy przecinek od prawej. 5 pozycji. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ma być przecinek. A więc tu musimy dopisać 0 i 0 przedprzecinkowe. I to jest nasz wynik. Przedostatni przykład. Policzmy cyfry. Pierwsza, druga, trzecia, a tu pierwsza, druga. Tu jest więcej, więc ta liczba będzie u góry. Wpisujemy. 4, 0, 1, przecinek na granicy, 0, 5. I teraz druga, 0, przecinek na granicy, 0, 1, 2. I mnożymy. Kreseczka. Zmieniam sobie kolor. I mnożymy, tak jakbyśmy mnożyli po prostu 40 105 razy 12. Te zera nas nie interesują, no bo mnożenie przez te zera da wynik 0, pamiętaj o tym. 2 razy 5? 10. 2 razy 0? To 0. Dodać 1? 1. 2 razy 1? 2. 2 razy 0? 0. 2 razy 4? 8. Gotowe. Teraz mnożymy razy 1. Tu wstawiamy kreseczkę, żeby pamiętać, że od tej samej kolumny wpisujemy wyniki, w której znajduje się ta jedynka. To skreślę. 1 razy 5, 5, 1 razy 0, 0, 1 razy 1, 1, 1 razy 0, 0, 1 razy 4, 4. Dodajemy do siebie ten cały wynik. 0 i nic to 0, 1 i 5, 6, 2 i 0, 2, 0 i 1, 1. 8 i 0, 8, no i 4 przepisujemy. No to teraz liczymy cyfry po przecinku. Pierwsza, druga, a więc tu są 2. Pierwsza, druga, trzecia, a więc tu są 3. Razem jest 5. No to od prawej odliczamy. 1, 2, 3, 4, 5. A więc tu trzeba wstawić przecinek. Wstawiony i gotowe. No a teraz jeszcze takie zadanie typu niespodzianka, bo możesz się spotkać z takim zapisem. Jakaś tam liczba z ułamkiem do potęgi drugiej. Pamiętasz, że taka cyferka u góry to znaczy do potęgi. Pamiętasz, co to jest potęgowanie? To znaczy mnożenie samej przez siebie. Popatrz na przykład 5 do potęgi trzeciej. To znaczy, że to jest 5 razy 5 razy 5. W takim mnożeniu są 3 trójki, bo tutaj trzecia potęga. Lekcja pod tytułem Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Żeby sprawnie dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach, musisz dobrze umieć sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika. Bez tego ani rusz. Więc jeżeli jeszcze tego nie umiesz, to wróć do lekcji o sprowadzaniu ułamków do wspólnego mianownika. Teraz już zakładam, że umiesz to robić. I jak dodajemy ułamki o różnych mianownikach? Najpierw je sprowadzamy do wspólnego mianownika. 1 druga, 1 czwarta.
1: jaki będzie wspólny mianownik dla dwójki i czwórki? 4. A więc wspólnym mianownikiem będzie 4. Drugi ułamek jest bez zmian, a pierwszy to będą też 2/4. Bo dwójek w czwórce jest 2. Więc 2 razy 1 daje nam 2. Jak już mamy ułamki o wspólnym mianowniku, to wiesz doskonale co robić, bo to już było przerabiane. Po prostu dodajemy do siebie liczniki. Mianownik jest bez zmian, a liczniki do siebie dodajemy. 2 dodać 2, 4. I wynik gotów. Czyli pierwsza sprawa, sprowadź ułamki do wspólnego mianownika. Druga, dodaj do siebie liczniki, a mianownik przepisz. Czyli dodajemy górę, a przepisujemy dół. Czy to już koniec? No nie zawsze. Teraz trzeba się zapytać samego siebie, czy przypadkiem nie da się skrócić wyniku. Bo zobacz, tu możemy skrócić, czyli podzielić i licznik, i mianownik, i górę, i dół przez tą samą liczbę. Tutaj przez 4. I po skróceniu dostaniemy 1/1. Czy to już koniec? Też nie. Przykro mi. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy przypadkiem nie da się wyłączyć całości. Tu się da, bo 1/1 to jest po prostu 1. I to jest dopiero koniec. Pamiętaj, zawsze pytaj się, czy da się skrócić, czy da się wyłączyć całość. Nawet jeżeli treść zadania nie każe ci tego robić, ty to rób, to powinien być odruch. Później to będzie premiować na sprawdzianach, gwarantuję. Drugi przykład. 3/5 i 4/7. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 35. 35 tutaj jest wspólnym mianownikiem. No i teraz ile piątek się mieści w 35? 7. 7 razy 3, 21. Ile siódemek się mieści w 35? 5. 5 razy 4, 20. I dodajemy. 21 dodać 20 to jest 41, 35, bo mianownik przepisujemy bez zmian. Da się skrócić? Pierwsze pytanie? No nie. Drugie pytanie, da się wyłączyć całość? Da. No zobacz, licznik jest większy od mianownika, czyli jest to ułamek niewłaściwy. No to wyłączajmy całość. Przypominam, jak to się robi. Dzielimy górę przez dół. No to policzmy. 41 podzielić na 35 to jest 1, reszty 6. Więc to jest 1 i 6 35. I to jest dopiero wynik, który możemy zostawić. Popatrzmy na następne dwa przykłady. 0,5 dodać 2/4. Jaki tutaj będzie wspólny mianownik? 20. No to 20 jest wspólnym mianownikiem. No i teraz, ile dziesiątek mieści się w 20? 2. Więc ten licznik mnożymy przez 2. 2 razy 5? 10. Ile czwórek mieści się w 20? 5. Więc ten licznik mnożymy razy 5. 5 razy 2? O, też 10. Jak ładnie wyszło. 10 dodać 10? 20 dwudziestych. Da się skrócić? Przez 20. Oczywiście to jest 1/1, czyli 1. Teraz kolejny przykład. 12 i 8. Takie mamy mianowniki. Jaki tutaj będzie najmniejszy wspólny mianownik? Czyli najmniejsza wspólna wielokrotność. 24. Więc 24 jest naszym wspólnym mianownikiem. 12 ile w 24 się zmieści? 2. Więc trójkę mnożymy razy 2. Dostajemy 6. 8 ile się zmieści 24? 3. Więc piątkę mnożymy razy 3. 5 razy 3, 15. No i dodajemy. Licznik dodać licznik, czyli 6 dodać 15 to jest 21. Mianownik bez zmian. 24. Czy to się skróci? Skróci się. Przez 3 możemy podzielić licznik i mianownik. Licznik podzielić przez 3 mamy 7, a mianownik podzielić przez 3 mamy 8. Teraz przejdźmy do ciągu dalszego. Tym razem już dodajemy liczby mieszane, czyli liczba z ułamkiem. Przypominam, że to się nazywa liczba mieszana. I ułamki są o różnych mianownikach. Jak tutaj działamy? No po pierwsze, sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika. Czyli na razie liczby sobie czekają, czyli przepisuję liczby, znak dodawania też i sprowadzam ułamki do wspólnego mianownika. Co tu będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością? 10, prawda? Więc mianownik będzie 10, no i teraz tak. Piątek ile się mieści w dziesiątce? 2. Więc ten licznik mnożymy razy 2. 2 razy 2, 4. No a tu nie musimy nic zmieniać, bo tu już był mianownik 10. No i teraz już dodajemy. Teraz już wiesz, co robić, bo mamy po prostu dodawanie liczb mieszanych z ułamkami o tym samym mianowniku. Czyli dodajemy sobie liczba dodać liczba, 2 dodać 4 to 6, ułamek dodać ułamek, a tu dodajemy po prostu liczniki. 4 dodać 1, 5 dziesiątych. Na tym koniec? No nie. Tu jak mamy ułamek, też zawsze trzeba skracać. Popatrz, możemy i licznik i mianownik podzielić przez 5. Jak podzielimy, to nam wyjdzie 1 druga. I dopiero teraz koniec. Następny przypadek. Przepisuję liczby i sprowadzamy do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla dziewiątki i szóstki co będzie? Najmniejszą wspólną wielokrotnością. No, 36 będzie najmniejszą, nie, 18 nawet mamy niżej, widzisz. Jeszcze niżej znalazłem, 18. Im mniejszy wspólny mianownik znajdziemy, tym lepiej. No mógłbym to zrobić dla tych 36, które mi przyszło do głowy, ale byłoby wtedy więcej skracania tak naprawdę. To nie jest błąd, tylko wtedy trzeba więcej skracać na końcu. Więc weźmy mniejszą wspólną wielokrotność 18. Więc w mianowniku będzie 18. No i popatrzmy, ile dziewiątek zmieści się w 18? 2. Więc ten licznik 3 mnożymy razy 2. 3 razy 2, 6. A szóstek ile się zmieści w 18? 3. Więc czwórkę mnożymy razy 3. 4 razy 3, 12. No i dalej już działamy tym samym schematem. 5 dodać 4, 9. 18 z mianowniku, dodajemy liczniki. 6 dodać 12, 18. Skracamy. Mamy 9 i 1 pierwszą. 1 pierwsza to jest 1, czyli tak naprawdę mamy 9 plus 1, czyli 10. Następne dwa przykłady. Popatrz, tu mamy liczbę mieszaną, a tu ułamek. Nic nie szkodzi, trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli przepisujemy sobie 7, znak plus czeka. A co będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością czwórki i ósemki? 8 oczywiście. Czwórek w ósemce mieszczą się 2, więc musimy ten licznik pomnożyć przez 2. 2 razy 2, 4. No a w mianowniku 8. 1 ósma sobie czeka. I teraz co robimy? Dodajemy ułamek do ułamka. Oczywiście liczbę przepisujemy. 7 czeka na wynik dodawania. 4 dodać 1 to jest 5, więc tutaj mamy 5 ósmych, czyli wynikiem jest 7 i 5 ósmych. Ten ułamek już jest nieskracalny. Już się nie da go skrócić. Licznik mniejszy od mianownika, więc nie da się też wyłączyć całości. Wynik gotów. I ostatni przykład. Podobnie jak przed chwilą, mamy ułamek dodać liczba mieszana, no to trzeba znów sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem tu będzie 12. Czyli mamy 3 dwunaste, dodać 6. Ile będzie tu dwunastych? Czwórek w dwunaste mieści się 3, więc my musimy ten licznik pomnożyć przez 3. 2 razy 3, 6. No i dodajemy. Mamy te 6 i teraz dodajemy liczniki. 3 dodać 6, 9 dwunastych. Da się tu skrócić ułamek? Oczywiście. Przez 3 możemy go skrócić. 9 podzielić na 3 to jest 3. 12 podzielić na 3 to jest 4. I tu jest dopiero koniec. To już jest ułamek nieskracalny. Tak to jest z dodawaniem. A teraz odejmowanie. W odejmowaniu dokładnie jest ta sama zasada. Identyczna. Czyli przed odejmowaniem musisz sprowadzić do wspólnego mianownika. A dalej to już tak jak umiesz. No to do roboty. 3 czwarte minus 1 druga. Jaki wspólny mianownik? 4, czyli mamy 3 czwarte minus 2 czwarte. Już tu nie będę tłumaczył, dlaczego. Mam nadzieję, że już umiesz, nabrałeś wprawy, bądź nabierzesz, sprowadzać do wspólnego mianownika. Już będę to robił automatycznie. Czyli sprowadziłem do wspólnego mianownika i teraz mianownik przepisuje. Odejmujemy od lewego licznika prawy licznik. 3 minus 2, 1. Koniec, bo to jest ułamek nieskracalny. Następny przykład. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 35. Więc mamy 35 w obu mianownikach, a w tym liczniku mamy ile? 35 podzielić na 7 to jest 5, więc 6 razy 5, 30. 35 podzielić na 5 to jest 7, więc 2 razy 7, 14. Jako wyniku przepisujemy Mianownik, odejmujemy liczniki. 30 odjąć 14, to ile to jest? 16. Damy radę tu skrócić? Nie, to już jest ułamek nieskracalny, nic się nie da z tym zrobić. Następne. Przypadek. 9 jedenastych odjąć 1 druga. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 22. Więc mamy 18 dwudziestych drugich minus... W 22 dwójek jest ile? 22 na 2? 11, czyli tutaj mamy 11 dwudziestych drugich. Ile nam wychodzi? 18 odjąć 11 to jest 7 dwudziestych drugich. To też już jest ułamek nieskracalny, nic się nie da zrobić, koniec. Więc zasada ta sama co przy dodawaniu. Sprowadzasz do wspólnego mianownika, a później odejmujesz. Teraz poćwiczmy to samo dla liczb mieszanych. To już jest w zasadzie przypomnienie. Znowu, najpierw musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, a dopiero później odejmować. No to dla czwórki i dwójki co jest wspólnym mianownikiem? Czwórka. Więc mamy 4 i 3 czwarte minus 2 i 2 czwarte. Odejmujemy. Liczba odjąć liczba. 4 odjąć 2 to jest 2. I teraz odejmujemy 3 czwarte odjąć 2 czwarte. 3 odjąć 2 to jest 1 czwarta. Ułamek jest nieskracalny. Koniec. Następny przykład. Piątka i dziesiątka w mianowniku. Co jest wspólnym mianownikiem? 10. No to sprowadzamy sobie do wspólnego mianownika i tutaj mamy 8 dziesiątych minus 3 i 1 dziesiąta. 6 odjąć 3 to jest 3. 8 odjąć 1 to jest 7 dziesiątych. Ułamek nieskracalny. Koniec. Następne kilka przykładów. Co się dzieje, gdy odejmujemy sam ułamek od liczby mieszanej? No to przepisujemy tą liczbę 3 i teraz odejmujemy ułamek od ułamka, jeżeli się da, czyli jeżeli tutaj ta liczba, ten licznik jest większy od tego. No to popatrzmy sobie. Ach, przedtem trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika oczywiście. 5 i 6, co będzie miało, jaki będzie wspólny mianownik? 30. Jest wspólnym mianownikiem. No to załatwiamy 30 w obu przypadkach i teraz ile tutaj będzie? To musimy pomnożyć przez 6, czyli mamy 24, a to przez 5, czyli mamy 10. I odejmujemy. 3 zostaje w spokoju, 24 odjąć 10 to jest 14 trzydziestych. Czy tu możemy skrócić? Oczywiście, skraca się przez 2. 14 na 2 to 7, 30 na 2 to 15. I to już jest ułamek nieskracalny i nasz ostatni wynik. Jeszcze dwa przykłady. Oczywiście tutaj też musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika. Tu jest akurat znowu piątka i szóstka, więc już wiemy, że będzie 30. Ja przepiszę w takim razie, bo tutaj będzie specjalny przypadek, którego uczniowie nie lubią. Przypomnę go. Ile tutaj będziemy mieli? Tu będzie 6, a tutaj będzie 20. No i popatrz, co się dzieje. 6 odjąć 2. Wykonajmy to. No to już mamy 4 i 60 i 6 trzydziestych i zostało nam jeszcze do odjęcia to 20 trzydziestych. No to chcielibyśmy od tego ułamka odjąć ten, ale tu jest mniejszy licznik. Pamiętasz, co się robi w takim wypadku? Dokładnie to tłumaczyłem na lekcji o odejmowaniu ułamków o tym samym mianowniku. Radzę sobie przypomnieć, a tutaj w skrócie to przypomnę. Tą liczbę pomniejszamy o 1, czyli zrobiło się 3 i teraz do licznika dodajemy mianownik, czyli mamy 6 plus 30. Reszta jest bez zmian, czyli przepisuję ją. Teraz wykonam to dodawanie. 6 plus 30 to jest 36 trzydziestych. I zobacz, już mogę odjąć te 20 trzydziestych. Już jest możliwe odejmowanie, bo ten licznik po lewej jest większy od tego po prawej. I ostatecznie mamy 16 trzydziestych po skróceniu. Przez ile tu możemy skrócić? Przez 2 mamy 8 piętnastych. Jak nie rozumiesz tego, co tu zrobiłem, koniecznie proszę obejrz lekcję o odejmowaniu ułamków o tym samym mianowniku.
0: koniecznie tą lekcję obejrz. Musisz obejrzeć, bo tam dokładnie tłumaczę, co się dzieje w takim momencie. A teraz tu będzie podobny przykład. 3¼ minus 1/2. Zrobię to na innej kartce, bo tu już mi miejsca zabrakło. 3¼ minus 1/2. Sprowadzam do wspólnego mianownika, czyli mam 3¼ minus 2/4. Czyli znów od licznika nie da się odjąć tego licznika, bo lewy jest mniejszy. No to zmniejszam tą liczbę o 1, robi się 2 i znowu do licznika dodaję mianownik. Resztę przepisuję. I już teraz mogę po uporządkowaniu, czyli dodaniu tego, mamy 5/4 minus 2/4 i teraz już się da odjąć, bo to jest 2, 5 minus 2 i 3/4 i wyników. Jeszcze raz powtarzam, nie rozumiesz, co tu się stało? Proszę obejrzeć tą poprzednią lekcję, koniecznie. O odejmowaniu ułamków, o tych samych mianowniku. Tam jest dobrze to przećwiczone i jeszcze raz wytłumaczone. A więc mamy już przećwiczone dodawanie i odejmowanie ułamków albo liczb mieszanych o różnych mianownikach. Teraz jeszcze takie ćwiczonko na podsumowanie. O, popatrz, takie 3 ćwiczenia, z którymi możesz się spotkać w zbiorze zadań, albo w podręczniku, albo w zeszycie ćwiczeń. Dodanie kilku ułamków. Co tu zrobić? No, sprowadzić je do wspólnego mianownika. To jest pierwszy pomysł. Popatrzmy, jaki tu będzie wspólny mianownik dla 4, 2 i 8. 8. I w pierwszym przypadku będziemy mieli 6/8, dodać 4/8, dodać 3/8. Czyli najpierw znowu sprowadź do wspólnego mianownika, a dopiero później dodawaj. Jak masz taki przykład, taki albo taki, to nie zapomnij o kolejności wykonywania działań. Jak nie pamiętasz jaka, obejrz odpowiednią lekcję. Tu mamy kilka dodawań, więc wykonujemy to od lewej. Najpierw to dodawanie, a później wynik dodajemy do tego. No to dodajemy. 6 dodać 4 to jest 10/8. Plus te 3/8 i teraz wykonamy drugie dodawanie. 10 dodać 3, 13/8. No i musimy wyłączyć całość oczywiście. 13 podzielić na 8 to jest 1, reszty 5, czyli 1 i 5/8. Tu już się nic nie da skrócić, więc koniec. Podobny przypadek. Znowu, najpierw zastanówmy się, jaki jest wspólny mianownik. Dla 5, 10 i 6, jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność tych 3 liczb? 30. A więc najpierw wprowadzimy do wspólnego mianownika i mamy 4 i w 35 jest 6, więc 6 razy 4, 24. Teraz minus. W 30 jest 3, więc 3 razy 1, 3. Dodać. W 36 jest 5, więc 4 razy 5. O. I teraz już możemy wykonywać. Ponieważ znowu dodawanie i odejmowanie są równorzędnymi działaniami, więc wykonujemy od lewej. Najpierw wykonamy to, a wynik dodamy do tego. No to wykonajmy. 4, 24, 30 minus 3, 30 to jest 4 i 21 30. Teraz musimy dodać 20 30 i ile nam wyjdzie? 4 i 41 30. Widzimy, tu jest licznik większy od mianownika, więc musimy wyciągnąć całość. To mamy 4 dodać 41 na 30 to jest 1 i 11 reszty, czyli 1 i 11 30. Więc ostatecznie mamy 5 i 11 30. I to jest nasz wynik, bo to już się nie skróci. No a teraz ostatni przypadek. Taki najbardziej wredny, czyli ukochany przez uczniów. Dużo tu dzieje i nawiasy, i różne mianowniki. O czym tu trzeba pamiętać? Po pierwsze o tym, że najpierw policzymy nawiasy. Po drugie, że skoro mamy różne mianowniki, to trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. Jak do tego podejść, do tego sprowadzania wspólnego mianownika, bo tu jest, zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, cztery różne liczby. Albo za jednym zamachem sprowadzić to do wspólnego mianownika i tak będzie, mówiąc szczerze, wygodniej, bo już będziesz miał to z głowy, czyli zanim zaczniemy liczyć, sprowadzimy do wspólnego mianownika, albo
1: Tu w nawiasie sprowadzisz do jednego wspólnego mianownika, a w drugim do innego wspólnego mianownika i dopiero później, jak już będzie to ostateczne dodawanie, trzeba będzie jeszcze raz sprowadzać do wspólnego mianownika. Czyli albo jedno na początku, albo trzy po drodze sprowadzenia do wspólnego mianownika. Co wolisz? Jedno czy trzy? Myślę, że jedno, prawda? Lepiej raz, a dobrze i mieć z głowy. No to popatrzmy. Jaka jest wspólna wielokrotność dla czwórki, szóstki, piątki i dziesiątki? No jak ktoś nie widzi od razu, no to zastosujmy taką, powiedziałbym, metodę siłową. Wypiszmy sobie wielokrotności czwórki. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Szóstki wielokrotności 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Zobaczymy, czy to już wystarczy. Wielokrotności piątki 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Widać, to będą piątki albo zera na końcu, no ale wielokrotności dziesiątki. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kto tutaj ma największą przewagę? Ta dziesiątka, to ona narzuca. Wielokrotnością muszą być takie liczby, które mają zero na końcu. No to popatrzmy sobie, gdzie tutaj mamy zera na końcu w tych wielokrotnościach? Tu i tu, tutaj tu, tutaj tu, tu i tu, no a tutaj wszędzie. No to która jest najmniejsza? 20 tu jest, ale nie ma tu. Tu jest 20, no 20 odpada. 30 jest ok, ale nie ma jej za to dla czwórki. 40 jest ok i tu, ale nie ma jej dla szóstki. Nie jest dobrze, prawda? No to szukamy dalej w takim razie tych wielokrotności. Za mało żeśmy wypisali. Wielokrotnością czwórki, jak tak dobrze dalej powypisujesz, okaże się, że jest 60. Wielokrotnością szóstki też jest 60. Piątki też 60. No i siłą rzeczy, już żeśmy to zaznaczyli, dziesiątki też jest 60. Więc w końcu doszliśmy do tego, że 60 będzie wspólnym mianownikiem. Nie było to proste, prawda? Więc tutaj w takim wypadku trzeba się dobrze zastanowić. Czy to się opłacało, że zrobiliśmy to na początku? Gwarantuję, że tak. Bo tak jak mówiłem, zrobimy to raz i mamy z głowy. Niż później to robić trzy razy tak naprawdę. Bo dla jednego nawiasu, dla drugiego nawiasu, a później jeszcze dla wyniku. Jak już mamy ustalone, że jest 60, no to główny problem z głowy. Wytrę to. Wspólnym mianownikiem jest 60. Świetnie. No to przepiszę ten przypadek. Tylko już sprowadzony do wspólnego mianownika. Ops, tutaj mi uciekła ta czwórka. Już ją wstawiam. I przepisujemy. Tylko sprowadzony do mianownika 60 wszędzie tutaj będzie. Już tutaj, o, przepisuję z mianownikiem 60. Za chwilę liczniki sobie policzymy. Świetnie. Czwórek 60 ile jest? 60 podzielić na 4 to jest 15 dokładnie. Czyli ten licznik mnożymy razy 15. 3 razy 15, 45. 60 podzielić na 6 to jest 10. Czyli ten licznik mnożymy razy 10. 2 razy 10, 20. 60 podzielić na 5, 12. 3 razy 12, 36. No i 60 podzielić na 10 to jest 6, 1 razy 6, 6. O! I po tej męczarni już jest przyzwoicie. Ach, tu 60, siłą rzeczy trzeba wpisać. Już mamy wszystko do wspólnego mianownika sprowadzone. I teraz już se działamy na luzie. Najpierw oba nawiasy liczymy. Proszę bardzo. 2 dodać 1, 3. 45 dodać 20, 65, 60. O, już nawet ten nawias nie muszę przepisywać, bo to już wyszedłem z nawiasu, nawias jest policzony. Teraz ten plusik, teraz liczę ten nawias. 5 odjąć 2, 3. 36 odjąć 6, 30. 60. Tu można by skracać, ale nie róbmy tego, skrócimy na końcu. Teraz już dodawanie. 3 dodać 3, 6. 65 dodać 30? 95 i oczywiście 60. Widzisz, jak fajnie idzie? Teraz widzimy, że tutaj trzeba wyciągnąć całość. Albo najpierw skrócić, albo najpierw wyciągnąć całość. Wszystko jedno. Wyciągnijmy sobie całość. 95 podzielić na 60 to jest 1 i 35 sześćdziesiątych. Czyli mamy 6 i, przepraszam, 7. 6 dodać 1, 6 wychodzi. A to już tyle gadania i miałem prawo się pomylić. Nie, nie miałem. Nieładnie. 35 sześćdziesiątych. No i trzeba jeszcze skrócić. Przez ile skrócimy? Przez 5. 7, 35 na 5 to jest 7, 60 na 5, 12. To już jest nieskracalne i wynik wyszedł. Czyli pamiętaj, pierwsza sprawa, jednak chyba opłaca się bardziej od razu sprowadzić do wspólnego mianownika. A później, jak już masz wspólny mianownik, liczysz wedle tych zasad, o których wiadomo, czyli najpierw nawiasy, a później reszta. Lekcja pod tytułem rozwiązywanie równań. Po poprzedniej lekcji, którą mam nadzieję wysłuchałeś, wiesz już, czym jest równanie. I wiesz, że ta literka, która występuje w równaniu, oznacza niewiadomo, czyli coś, czego nie wiemy. No i rozwiązanie równania polega na tym, że musimy się dowiedzieć, jaką wartość ma ta niewiadoma. Czyli jak na przykład mamy o takie sobie równanie, to po wykonaniu pewnych czynności musimy uzyskać coś takiego, że nasza niewiadoma, czyli x, równa się i tutaj jest liczba, która jest wynikiem. Tutaj zgaduję, absolutnie nie będę się zastanawiał, czy wpisuję prawdę, powiedzmy, że jest to 5. O, to jest rozwiązanie równania, że niewiadoma równa się ileś tam. Do takiej sytuacji musimy doprowadzić. Czyli zobacz, startujemy z takiej sytuacji, gdzie jest jakieś skomplikowane równanie, i po iluś tam czynnościach, czasami po jednej czynności, a czasami po większej ilości, musimy uzyskać o coś takiego, że x równa się ileś. Albo to samo może być zapisane w ten sposób. O, że x będzie po prawej stronie równania. Albo po lewej, albo po prawej. To jest obojętne tak naprawdę. Czy x się znajdzie po lewej, czy po prawej, to trochę zależy od nas, a trochę od tych czynności, które będziemy wykonywali. Obie formy, x po lewej i x po prawej, są jak najbardziej poprawne. To wyniknie tak naprawdę z tego, co będziemy robili po drodze, w czasie tych kroków, a czasami z tego, jak będzie nam się chciało, mówiąc szczerze. Grunt, że czysty x nie może być absolutnie ujemny, tu minusika nie może być absolutnie, już go ścieram, tylko czysty dodatni x po jednej stronie, a po drugiej liczba. To nazywamy rozwiązaniem naszego równania. Dlaczego? No bo wtedy wiemy, jaka jest wartość tej niewiadomej. Powiedzmy, że to była cena jakiegoś buta. Jak rozwiążemy równanie, to już wiemy, że ta cena buta jest równa 5, czy coś w tym rodzaju. No i teraz musimy się dowiedzieć, jak uzyskać, wychodząc z tego miejsca, tup, uzyskać tą ostateczną formę rozwiązania, czyli czysty x po lewej albo po prawej, i liczba z drugiej strony równania. Dowiemy się tego na kolejnych kilkunastu przykładach. No bo zobacz, naszym celem jest czysty x z jednej strony. No to przyjrzyjmy się temu pierwszemu równaniu. X dodać 2 równa się 7. Po pierwsze decyzja, z której strony będzie x? Skoro jest po lewej, to my chcemy dostać taką sytuację, że x na końcu będzie po lewej. Najwygodniej jest zawsze x-a zostawiać po tej stronie, po której on się pojawił. Co zatem stoi na przeszkodzie, żeby x tutaj był samodzielny, a tutaj tylko liczba? No co nam przeszkadza? No ta dwójka nam przeszkadza, prawda? Musimy się jej pozbyć. Cały proces rozwiązania, czyli cała metoda będzie polegała na tym, że będziemy czyścili tą stronę, po której jest x, ze wszystkiego, co nam jest niepotrzebne. Z liczb, które dodają, z liczb, które odejmują. Zobacz, co dalej będzie. Z liczb, które mnożą x-a, na następnej stronie z liczb, które go dzielą, będziemy musieli się tego wszystkiego pozbyć, żeby dostać czyściusieńkiego x-a. Po lewej stronie w naszym wypadku. Jak się czyści? No popatrz, co ja zrobię. Tutaj jest dodawanie. Co jest rzeczą odwrotną do dodawania? Odejmowanie. A więc ja powiem tak. I to się zapisuje za taką kreseczką po prawej stronie. Tu po prawej stronie matematyk za kreseczką zapisuje, co za chwilę zrobię. Po co? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, żeby samemu się nie pogubić, a po drugie na klasówce, albo jak robisz pracę domową, pani bądź pan nauczyciel lubi wiedzieć, co ty tutaj robiłeś, więc pisz to. Niektórzy mówią, ja to w głowie zrobiłem. No i później dziwią się, że mają obniżoną ocenę. Lepiej pisać. Jak się przyzwyczaisz do tego pisania, tu na prawo od kreseczki, to już w gimnazjum, a później w liceum będziesz miał to przyzwyczajenie i wtedy popełnisz mniej błędów. Bo wierz mi, tak naprawdę na razie my rozwiązujemy bardzo proste równania. Później one się super skomplikują i wtedy warto sobie zapisywać. No dobra, po tych mądralach różnych, które tu powiedziałem, zaczynamy rozwiązywanie. Musimy się pozbyć tej dwójki. Jak powiedziałem, odwrotne do dodawania jest odejmowanie, więc ja mówię tak, skoro tak, to ja będę za chwilę odejmował. Odejmował dwa. Odejmował dwa z której strony? Z obu stron. Każdą czynność, którą sobie wymyślimy, tą czynność czyszczącą, musimy wykonywać z obu stron. Popatrz, jak to będzie wyglądało. Przepisuję na początku to, co było, a teraz wykonuję tą czynność czyszczącą, czyli mówię minus 2. I z drugiej strony równania też to samo minus 2. Tą czynność, którą chcemy wykonać, tą czyszczącą, trzeba wykonywać koniecznie z obu stron równania. No i popatrz, co się stało. 2 minus 2 to jest 0, więc po lewej stronie został sam x. 7 minus 2 to jest 5. Po prawej została liczba. I mamy rozwiązanie. To jest nasze pierwsze rozwiązanie naszego pierwszego równania. Hura, udało się. Popatrzmy na następny przykład. X minus 5 równa się 4. Znowu chcemy oczyścić lewą stronę, bo x-y są po lewej. Musimy oczyścić z minus 5. No to my dodamy 5 do obu stron. Robimy zawsze odwrotną czynność. Tu było dodać 2, to my minus 2. Tu jest minus 5, to my plus 5. Czynność odwrotną. No to proszę bardzo, wykonuję ją. Przepisałem, a teraz wykonuję tą czynność czyszczącą. Czyli dodaję 5 do lewej strony i dodaję 5 do drugiej strony. Po lewej stronie minus 5 dodać 5 to jest 0, więc zostaje sam x, a po prawej 4 dodać 5 to jest 9 i mam rozwiązanie. Wyczyściłem, jest rozwiązanie. Następny przykład. 4x równa się 20. My pamiętamy, że to jest tak naprawdę 4 razy x. Czyli co tutaj nam przeszkadza? Ta czwórka mnożąca. Musimy się tej mnożącej czwórki pozbyć. Co jest odwrotne do mnożenia? No, dzielenie oczywiście. Czyli żeby czyścić, my będziemy dzielili przez 4. No to dzielimy. 4x podzielić przez 4. Popamiętasz, że kreska ułamkowa to jest dzielenie, a za chwilę zobaczysz, że to się bardziej opłaca tak pisać. I 20 podzielić przez 4. Zobacz, dlaczego się opłaca, bo od razu widzimy, że się skraca. Ciach, ciach, skróciło się. 1, 1. I po lewej stronie nam zostaje sam x, a po prawej też się skróci. Tu jest 1 czwórka, tu jest 5 czwórek. 5 pierwszych, czyli 5. Udało się, znów rozwiązaliśmy. Następny przykład. Dalej będziemy czyścili. Tutaj mamy x podzielić na 3. Równa się 5. Czyli co nam przeszkadza? To dzielenie przez 3. Co jest odwrotne do dzielenia przez 3? Mnożenie przez 3. Czyli my będziemy mnożyli razy 3. Tylko zobacz, ja za chwilę to x podzielić przez 3 troszeczkę inaczej zapiszę. O, w ten sposób. I teraz dopiero wykonam to mnożenie przez 3, żebyś dobrze widział, bądź widziała, jak tu się ładnie skróci. No i teraz już wykonuję to mnożenie przez 3, czyli 3 razy x trzecich równa się 3 razy 5. Tu się ciach, ciach skraca, zostaje sam x, a tu mamy 3 razy 5, 15. Gotowe. Więc popatrzmy raz jeszcze, jak czyściłem. Gdy było dodawanie, ja odejmowałem. Gdy było odejmowanie, ja dodawałem. Gdy było mnożenie, ja dzieliłem. Gdy było dzielenie, ja mnożyłem. Czyli czyszczenie to jest zawsze wykonanie tej odwrotnej czynności. Jak dodawanie, to odejmowanie. Jak odejmowanie, to dodawanie. Czyli jak dodawanie, to my odejmujemy. Jak odejmowanie, to my dodajemy. Jak mnożenie, to my dzielimy. Jak dzielenie, to my mnożymy. Tyle podstaw, tak można powiedzieć. A teraz już zaczniemy wykorzystywać tą naszą wiedzę. I dalej rozwiążemy sobie trochę jeszcze przykładów, żeby utrwalić tą wiedzę o czyszczeniu. Proszę uprzejmie, następny przykład. 2 trzecie x równa się 6. Co tu jest? 2 trzecie razy x, prawda? Musimy się pozbyć tych 2 trzecich. No to my w takim razie będziemy dzielili przez 2 trzecie. A dzielić przez ułamek to znaczy, że mnożyć przez jednego odwrotność. Czyli mnożymy tak naprawdę przez 3 drugie. No to mnożymy. 3 drugie razy. I teraz to, co tu było. 2 trzecie x równa się 6. No i oczywiście tutaj też musimy. Zawsze z obiema stronami to samo robimy. Czyli 6 razy 3 drugie też wykonujemy. Ciach, ciach, skróciło się. Ciach, ciach, skróciło się. Tu zostaje x. No a tu trzeba przemnożyć. O, tu nam się też notabene ładnie to wszystko poskraca. Tu jest jedna dwójka. Tu są 3 dwójki. 3 razy 3, 9. Gotowe. Następny przykład. 1 i 1 trzecia x równa się 3. Tu jest mnożenie. Dobrze jest, jak jest tego rodzaju mnożenie, zanim się zabierzemy za czyszczenie, czyli za rozwiązanie, zamienić to na ułamek. O, czyli zamienić to na taką formę, kiedy będzie ułamek, bo już wtedy wiemy, co mamy robić. Mnożyć przez odwrotność. No to zamieńmy na ułamek, bo tą liczbę mieszaną. No to mamy w takim razie tak. 3 w mianowniku, a w liczniku jest 1, dodać 1 razy 3, czyli 4 trzecie x równa się 3. No i teraz już wiemy, co mamy robić. Mnożyć przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 3 czwarte. Mnożymy. 3 czwarte razy 4 trzecie x równa się 3 czwarte razy 3. Ciach, ciach, ciach, ciach. Tu się wszystko poskracało, został sam x. No a tu się niestety nic nie skróci, więc mamy 3 razy 3, to jest 9 czwartych. No jeszcze napiszmy to porządnie. 9 czwartych, więc to się równa ile? 2 i 1 czwarta. O, gotowe. Dobrze powiesz, fajnie to działa. No a co jeżeli x jest z prawej strony? Dokładnie to samo. Dokładnie to samo, tylko w tym momencie my czyścimy prawą stronę. Do tej pory czyściliśmy lewą stronę, bo chcieliśmy x-a mieć po lewej, a teraz będziemy czyścić prawą. No przećwiczmy to dla pewności. Musimy się pozbyć tego plus 2, no to my robimy minus 2. Proszę bardzo, 4 minus 2 po lewej, x plus 2 i te minus 2, czyli mamy minus 2, minus 2 to jest 0, tu został sam x, a po lewej 4 minus 2, 2, o. Gotowe. Drugi przykład z x po prawej. X minus 8, tego się musimy pozbyć, tego minus 8. No to my w takim razie plus 8 do obu stron. A więc lewa to jest plus 8, no i nasza prawa strona też plus 8. To się ładnie zniesie i zostanie nam sam x, a tu mamy 6 dodać 8, czyli 14. Po prawej mamy 3 razy x. Skoro jest 3 razy x, no to my dzielimy przez 3. Czyścimy prawą stronę. Więc 2 podzielić na 3, a tu mamy 3x podzielić na 3. To się skróciło, czyli po prawej mamy samego x, a po lewej po prostu 2 trzecie i to jest nasze rozwiązanie. Ułamek jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Następny jeszcze jeden przykład. X podzielić na 2, czyli x drugi. Skoro x jest dzielone przez 2, no to co my robimy? Mnożymy razy 2. Obie strony, więc po lewej stronie razy 2 i po prawej stronie razy 2. Tu się poskracało, no a 4, 2 to 8. Po prawej został sam x. Czyli czy x po prawej, czy po lewej, metoda jest ta sama. Po prostu czyścimy lewą albo prawą stronę, wykonując czynności odwrotne, czyli odwrotne do dodawania odejmowanie, do odejmowania dodawanie i tak dalej. No a co, kiedy przy x stoi minus? tak jak tu lub tu. Nic się nie zmienia. Dalej robimy to samo. Czyścimy odpowiednią stronę. No tutaj dałem przykład, że x jest po lewej. No to co? Musimy się pozbyć tego. No to odejmujemy dwójeczkę, żeby oczyścić z plus 2, no to my minus 2. No i patrz, co się dzieje. Minus x plus 2, czyli to co do tej pory. Teraz minus 2, czyli czyszczę. Oczywiście po prawej też muszę napisać to minus 2 i zobacz, co się zrobiło. To się zniesie, został minus x, a po prawej mam po prostu 3. Czy to koniec? No nie. Pamiętasz, że na początku powiedziałem, teraz to przypomnę, że to ma być x dodatni, że tu nie może być minusa. Co to oznacza? Poczekaj, z tym pojadę troszkę niżej. Przeciągnę tego tutaj, pana, w dół, żeby nam nie przeszkadzał, bo go za wysoko narysowałem. Co to oznacza? Jak się pozbyć tego minusa? Ano, tak naprawdę to, co tutaj jest, to jest minus 1 razy x. O. Czy teraz już wiesz, jak się pozbyć? Bo pamiętasz z innych może lekcji, że jedynki mnożącej nie wpisuje się, ale ona tutaj tak naprawdę jest. Czyli minus x to jest to samo, co minus 1 razy x. Więc jak się pozbędziemy tego minus 1? Tego mnożenia? Proszę bardzo. Dzielimy obie strony przez minus 1. Popatrz, co się będzie działo. Minus 1x podzielić przez minus 1, a tu mamy 3 podzielić przez minus 1. Tu nam się elegancko skraca, zostaje x, a tu jest co? 3 podzielić przez minus 1 to jest 3, tylko że z minusem. Minus 3. I to jest nasze O. To jest nasz wynik. W efekcie O z tego doszliśmy do tego. Czyli tak naprawdę minus zmienił swoją stronę. Z lewej na prawą został przerzucony. Prawidłowo tutaj Ci wytłumaczyłem dlaczego. No właśnie dlatego, że to jest mnożenie przez minus 1. Jak będziesz pamiętać, żeby, o jak zobaczę minus, to tu se wpiszę 1 i już wiem, co dalej robić. Oczyścić z tego mnożenia przez minus 1. Popatrzmy na ten przypadek. Co tutaj mamy? Minus 2 razy x. No to co będziemy robili? Co nam przeszkadza? No mnożenie przez minus 2. No to my dzielimy przez minus 2. No problem. Dzielmy. Minus 2 razy x podzielić przez minus 2. Tu mamy po prawej 4 podzielić przez minus 2. Ciach, ciach, zostaje sam x. A po prawej 4 podzielić przez 2 to jest ile? 2. No ale oczywiście z minusem. I wynik gotów. Teraz jeszcze tak na sam koniec kilka trudniejszych przykładów. No bo do tej pory nasz x był z jednej strony. Albo z lewej, albo z prawej. I czyściliśmy, wykonując czynności odwrotne. Czyli jak dodawanie, to myśmy odejmowali, jak odejmowanie, to myśmy dodawali i tak dalej. No a teraz może być też taka sytuacja jak tutaj, że x jest z obu stron. Co tu zrobić? Zanim zaczniemy czyścić, to musimy doprowadzić do takiej postaci, żeby x był tylko z jednej strony. Czyli x-a z jednej strony musimy się pozbyć. Zanim będziemy czyścili, to tylko z lewej, albo tylko z prawej, to jest nasza decyzja, z której ma zostać x. Jak to zrobić? Którego x-a wybrać do czyszczenia? Tak naprawdę to jak Ci się podoba, ale ja Ci proponuję, żeby przyjrzeć się, po której stronie jest więcej x-ów. Zobacz, tu są dwa x-y, bo 2 razy x, a tu jest tylko jeden x. Więc ja osobiście zostawiłbym x-y po tej stronie. Tak samo w tym drugim, który za chwilę zrobimy. Tu jest 6 x-ów, a tu jest ich aż 12. Zostawiłbym tutaj po prawej stronie, a pozbywał się tych po lewej. Czy będziesz tak robić? To już jest Twoja sprawa. Ja tak Ci proponuję. I mówiąc szczerze, tak jest najzręczniej, więc radzę to zapamiętać. No a teraz doprowadźmy do tej sytuacji, w której x-y są tylko po jednej stronie. Czyli ja się decyduję, że x-y mają zostać po tej stronie. No to trzeba się ich pozbyć. Jakie tu mam x-y? Tu mam minus x-a, pamiętaj, zawsze ze znakiem. O, tego się muszę pozbyć z prawej strony, minus x-a. Jak się pozbywam? Tak samo jak do tej pory, tą metodą czyszczenia. Czyli jak tu jest minus x, to ja do obu stron plus x-a dorzucę i się wtedy go pozbędę. No to zróbmy to. Piszę. 2x, dodać 5. Teraz tego plus x dopisuję do lewej i po prawej. 4 minus x to co było i x tego czyszczącego dopisuję. Popatrzmy co się dzieje. Minus x dodać x to się zniesie i po prawej zostanie samo 4, a po lewej co mamy? 2x dodać x to są 3x, no i dodać to 5. I popatrz, już nam zostało normalne równanko z x po jednej stronie, które już umiemy rozwiązywać. Prawda? Rozwiążmy je, co nam szkodzi. Najpierw się tego pozbędziemy, czyli czyścimy. Skoro tam jest plus 5, to my minus 5 i mamy 3x plus 5 minus 5 równa się 4 minus 5. To się zniesie, zostaje nam samo 3x, a 4 minus 5, kto wie ile to jest? Minus 1. Teraz tu musimy się pozbyć tej trójki, czyli tego 3 razy x. Skoro trójka mnoży, to my dzielimy przez trójkę. O, znowu mam za mało miejsca. Źle se to zaplanowałem. Dziamdziak ze mnie. O, jadę w dół. Dobra. Dzielimy przez 3.
0: Lekcja pod tytułem Mnożenie ułamków dziesiętnych. Jakie mnożymy? Najważniejszy zapis. Podobnie jak na poprzedniej lekcji, czyli mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne, tak samo i tutaj. Mamy tak naprawdę trzy kroki. Pierwszy krok to jest prawidłowy zapis. Popatrz. Którą z tych liczb zapiszemy pierwszą? Tą, która ma więcej cyfr, nie będących zerami. Zer nie liczymy. Ta ma raz, dwa, trzy cyfry, ta jedną. No to tą zapiszemy pierwszą. Jak zapisujemy? Kratka po kratce. Kolejne cyfry w kratkach, a przecinek na krawędzi pomiędzy kratkami. Więc zapisujemy pierwszą i teraz drugą. O, w ten sposób, aby od prawej strony kolumny były wypełnione. Tu może być luz, natomiast od prawej cyfra, cyfra, cyfra, cyfra. Znak mnożenia i kreseczka. To jest zapis prawidłowy. Popatrzmy na ten drugi przypadek. Ile tutaj mają cyfr bez zer? Zer nie liczymy. Pierwsza, druga, trzecia. Tu są trzy cyfry, a tu dwie. A więc tą pierwszą liczbę zapiszemy sobie. 14, przecinek na krawędzi 0, 8, a tutaj 3, przecinek na krawędzi 2. Znak mnożenia, kreseczka. No i co teraz? Krok drugi. Mnożenie. Mnożymy tak, jakby tutaj nie było ułamków, czyli mnożymy tylko liczba przez liczbę. Na chwilę zapominamy o tym, że są jakieś zera przed przecinkiem i że w ogóle istnieją tutaj przecinki. Czyli tak mnożymy, jakbyśmy mnożyli 125 razy 7. A tutaj, jakbyśmy mnożyli 1408 razy 32. No to mnóżmy w takim razie. Mnożymy. 7 razy 5, 35. 7 razy 2, 14. Dodać 3, 17. 7 razy 1...

0: LTTstore.pl, źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż, monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa

0: Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni, a za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,7 tysięcy euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
1: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
2: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na Ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7000 zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na Ciebie.
3: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta, wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
4: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości, ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad 1 000 000 mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora, 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie, odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
5: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
4: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
6: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat. Bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.

0: Orlen wraz z państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
1: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
2: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
3: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek. To jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
4: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą. I co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusu plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
5: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się, oferta jest ograniczona czasowo.
6: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut, więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
7: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować ice fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
8: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut, więc wejdź do ice fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
9: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru, bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem ice fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem – dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i – bach! Wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
10: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
11: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Icefishing ab. Ich sehe momentan so viele, die dort ihren Moneygrind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich habe es auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch, das Angebot ist echt limitiert.
12: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj Ice Fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz, trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
13: Znalazłam nową super grę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację, włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste. Zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru. Słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus. Czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bo mamy to, udało nam się i teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście. Zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank PKO i zobaczcie, SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
14: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
15: 50 zł za rejestrację. 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 50 zł.
16: 30 zł za rejestrację, 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
17: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto, bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne w Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
18: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko, czego chcesz, znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
19: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz kod.
20: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają Ci na start bonus powitalny 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz, nie przegap okazji.
21: Grasz w moją nową grę?
22: Nie.
21: Cholera, grasz w moją nową grę?
22: Tak, oczywiście.
21: Udowodnij to, tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
22: Szkoła zaraz się zacznie.
21: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
22: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
0: Ile zarobiłeś na mojej aplikacji?
1: Grałem w ruletkę w twojej aplikacji. Zrobić na nim około 10 tysięcy.
0: A co z toba snup?
2: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
23: Spójrz tylko na moją grę. To moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
0: Ile zainwestowałeś?
23: 50 euro.
0: Daję ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoja ulubiona grę. Jako nowy rok prezentuję Okoto 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
24: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
25: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
26: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla Ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
27: ...panymi wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 złotych. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 złotych w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
28: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem. Masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę, obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
14: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę, dawaj, jest, ura, 11 500. Wypłacamy, powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem. Naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno. Najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
29: Ile zarabiasz miesięcznie?
30: 50 tysięcy złotych.
29: Naprawdę, jak to możliwe?
30: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz. Szybki start. Szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
31: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką i bardzo mnie wsparł.
3: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
4: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
3: A jakbyś je pomnożył?
4: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
3: Jak w ogóle grasz?
4: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak. Kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
3: Od czego zaczynasz?
4: Od małych stawek. 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
3: A potem?
4: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
3: I jak idą wygrane?
4: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
3: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
4: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
5: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
6: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
7: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
8: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
9: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
10: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
5: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje. Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
11: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
12: Небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
13: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно. Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
15: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
32: Wasz account получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
33: Если вы как-то упустили этот момент, проебались? Я еще раз повторю. WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
34: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
35: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
36: Aapko antivirus kharidne ki koi zarurat nahi hai. Windows ke dwara antivirus pehle se rehta.
37: Koniec reklam.
38: Here comes the bass.

funk.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.